Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA

twoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Po, hello, to my, RMF Max, tu Asia, tu Irek, robimy razem czwartek.
1: Dzień dobry, 11 czerwca w kalendarzu, dzisiaj startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: Dla świata, bo Polska może sobie na przykład jutro prawie Polaków, bo Czechów obejrzeć o 4 rano, jakby co.
1: Trzeba podziękować naszej kadrze, oni to zrobili specjalnie, nie awansowali, żebyśmy się mogli wyspać.
0: Dziękujemy.

0: Podoba wam się ta nowość, prawda? My też ją uwielbiamy, bo dzięki temu DJ-owi zwykły dzień dobry zamykamy na bonjour.
1: Florent Ugel.
0: Ugel wystąpił przed wami. Orzesz! Tak nam się podoba. W krainie nowości macie je u nas także o poranku. Bądźcie z Maxem przez cały dzień. Lato wam zrobimy na maksa, a nawet jak prognozy są takie średniawe, to wjeżdża Bledka i robi nam w czwartek lipcowe klimaty. Daleko.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: Chcemy, żebyście od samego rana byli dobrze poinformowani, dlatego Flash z regionu będzie za chwilę o 6 w RMF Max.
1: A o 21 dzisiaj naszego czasu pierwszy mecz na mundialu.
0: Meksyk będzie grał z RPA. A czy ty wiesz, że kibiców z Meksyku będzie trochę mniej, bo co drugie krzesełko będzie na stadionie zajęte?
1: Bo?
0: Bo mają sombrero. Jest kibic, sombrero, kibic.
1: Słuchacie RMF Max, Iwona Oszmaniec, zapraszam na Flash. Na początek dobre informacje dla mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Dzięki tym zakupom będzie u Was bezpieczniej. Nowoczesny sprzęt ratowniczy dostały jednostki ochotniczych straży pożarnych, między innymi z powiatu jasielskiego.
2: Miasto Jasło było jednym z 16 partnerów tego projektu. Udało się zakupić ważny sprzęt, dobry sprzęt, samochód rozpoznawczy, kład, trochę drobnego sprzętu, przeszkolić strażaków ochotników z pierwszej pomocy.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jest RMF Max.
2: No to zajrzyjmy jeszcze raz na Podkarpacie. Jeśli szykujecie się do wakacyjnych wyjazdów, mamy dobre wieści. Na tory już niebawem wyjadą sezonowe pociągi. Od końca czerwca pasażerowie zyskają bezpośrednie weekendowe połączenia z sąsiednimi regionami. Więcej szczegółów ma dla Was reporter RMF Max.
3: Od 27 czerwca Polregio uruchamia wakacyjne kursy z Rzeszowa do Zamościa i Sandomierza oraz z Jarosławia do Lublina. Składy będą kursować w weekendy i święta, aż do końca sierpnia, ułatwiając jednodniowe i weekendowe wypady. To jednak nie koniec kolejowych zmian na Podkarpaciu. Już od połowy czerwca przystanek Wielowieś zmieni nazwę na Tarnobrzeg Wielowieś, a w lipcu na mapie pojawią się dwa zupełnie nowe punkty. Tarnobrzeg Ocice oraz Tarnobrzeg Sobów.
2: Tyle od Łukasza Zakrzewskiego. Na koniec ważne ogłoszenie dla sądeczanek. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania w ramach programu profilaktyki raka piersi. Mammobus w tym miesiącu aż trzykrotnie pojawi się w Łącku.
4: Mammobus będzie stacjonować w Łącku 16 czerwca przy hali widowiskowo-sportowej od 9 do 14, 18 czerwca przy Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej od 10 do 16 oraz 29 czerwca ponownie przy hali widowiskowo-sportowej od 9 do 17.
5: Przeznaczony dla kobiet w wieku od 45 lat do 74. W ramach programu kobiety mogą raz na dwa lata wykonać badanie mammograficzne.
4: Mówiła Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
2: A to był Julian Dulemba. Rejestracja na badania odbywa się telefonicznie.
6: Należy Wam się soczyste dzień dobry. 6 minut po godzinie 6.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ale męskie granie bardzo interesuje. My pani pozwoli, w oparach męskiego grania chciałem ci przedstawić Chuan Do Tama z Singapuru. Twierdzi, że ma 60 lat, a wygląda na 25. I zapytałem Chuan Do Tama, Chuan Do, co ty robisz, że ty tak wyglądasz? I Chuan Do odpowiedział w jednym z wywiadów. Uwaga, unikam alkoholu, cukru i przetworzonej żywności. Na siłowni melduje się prawie codziennie. No ja mu nie wierzę. Ja mu nie wierzę, zwłaszcza, że jakby tak pisał na aplikacjach randkowych, to nikt by go nie zauważył. Bo tak piszą wszyscy. Panie Chuan Do. 6:16

0: Specjalne kamerki, które macie zainstalowane w głośnikach. Nie wiedzieliście, że takie macie. A, no właśnie. Pokazują i dzięki nim widzicie, że oj, lubicie bardzo sobie po ranku potańczyć i posłuchać Boba Sinclaira w RMF Max, na przykład 21 minut po godzinie 6.
1: A teraz uwaga, bo będą ważne drogowe informacje. Już w te wakacje się zacznie, a konkretnie seria remontów i poszerzeń na autostradach H1, A2, A4. No i oczywiście będą utrudnienia w ruchu.
0: Ale te utrudnienia to tak naprawdę są ułatwienia. To są ułatwienia.
1: Z której strony?
0: Bo jak się będziesz zastanawiać, na której autostradzie będzie trudniej przejechać, bo będzie zwężona w związku z tą przebudową, nie? Odpowiedź jest prosta. Na wszystkich będzie to zwężenie. Każda. 22 po 6.

0: kategorii bardzo dobre na czwartkowy poranek, ale Farben, René Miller i Body Talk idealnie pasuje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Minuta po pół do siódmej, bo ja jestem poruszony tym, co powiedział Zbigniew Boniek. Zbigniew Boniek wyznał w jednym z wywiadów: nie czuję podniecenia. I to mnie martwi. To mówi Zibi na temat mundialu zaczynającego się dzisiaj. No właśnie. Jakby ktoś czuł to samo, co Zbigniew Boniek, to niech sobie spróbuje wyobrazić 11 Paragwajczyków o 3 nad ranem. Podniecające? No średnio. Będą grali ze Stanami.

0: Milky, idealnie pasuje do porannej kawki. 19 minut i godzina 7. Słuchacie o poranku RMF Max.
1: No i porcja dobrych wiadomości prosto ze stacji benzynowych. Dzisiaj taniej niż wczoraj. Benzynka 95, 5,92, a dieselek 6,43.
0: I teraz jedziecie trochę szybciej, pod warunkiem, że słuchacie radia nogami, bo teraz noga zrobiła się trochę cięższa na dźwięk tych wiadomości. Jedźcie bezpiecznie, 19 minut i godzina 7.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Mix Profeska.
5: Nikt nie gra lepiej.
4: Slay! Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max. Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Abrakadabra i poranne czary i poranna magia, jak jest 6:51 na zegarach, a jest za 9:07, to możecie być pewni, że słuchając RMF Max jesteście dobrze poinformowani.
1: Prezydent Karol Nawrocki, to w temacie poinformowani, wybiera się w weekend na urodziny Donalda Trumpa do Waszyngtonu za wielką wodę. I robi to nie jako prezydent, czyli tak nieoficjalnie.
0: Czyli Karol Nawrocki jedzie do Stanów na urodziny Donalda Trumpa, taki Karol z czasów, zanim został prezydentem. To się szykuje naprawdę niezła impreza! Żeby mu tylko prezentów na granicy nie zarekwirowali. Nie?

0: Najlepsze hity na maksa są u nas. 4 minuty przed 7 w RMF Max.
1: I to kilka godzin przed rozpoczęciem mundialu, bo dzisiaj tak. Pierwszy mecz.
0: I będziemy dużo o tym mówić. I o tym będzie flash sportowy. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły. O 7.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: robi mi dzień.
1: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.

0: and Living.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Aktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najświeższe informacje w pigułce. Tylko dla Was, Anna Łopuszańska, zapraszam na flash. Na otwarcie Bliski Wschód Teheran uderza w amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej. To odbyt za kolejne ataki USA na cele w Iranie. Akcje rozpoczęły się w nocy polskiego czasu, po tym jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stwierdził, że Teheran zbyt długo zwlekał z zawarciem porozumienia kończącego wojnę. Zniszczyliśmy 22 statki. Późno w nocy, bez świateł, bo nie mają radarów, bo rozwaliliśmy je na kawałki. Dlatego ropa kosztuje $85 za baryłkę. Tak przekonuje prezydent USA. A za ocean ma lecieć Karol Nawrocki. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Trumpa. Weźmie udział w uroczystej gali UFC 250 Freedom. Informację podał wczoraj szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
2: Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje. Nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta, przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Trwają przygotowania do wizyty, wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
1: Tyle od Pawła Żuchowskiego, do tematu będziemy jeszcze wracać. Tymczasem wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego odrzucony. Za jego odwołaniem zagłosowało 202 posłów, przeciw było 232. Wniosek poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz część mniejszych kół parlamentarnych i posłów niezrzeszonych.
3: To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta. Tak już jest.
1: Tak przekonywał w Sejmie szef MSWiA Marcin Kierwiński. I to wszystko na teraz z kolejną dawką treści. Wracamy punktualnie o 8, ale teraz czas na najnowsze informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami. Kamil Majszak melduje się w drugiej rundzie turnieju ATP 250. Nasz tenisista pokonał Fina Otto Virtanena 6-7, 6-4, 7-6. W pierwszej rundzie z zawodami pożegnał się Hubert Hurkacz. Niestety Polak przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7. A teraz kosz. W drugim meczu finału Orlen Basket Ligi koszykarska Legia Warszawa pokonała Orlen Zastal Zielona Góra 104-82. Na dziś otwarcie mundialu o 21:00 starcie Meksyku z RPA. Legendarne Stadio Azteca może pomieścić blisko 90 tysięcy widzów. A my oczywiście odpalamy nasze mistrzowskie flesze sportowe. Niestety pogoda nas nie rozpieszcza i nie będzie rozpieszczała w tych najbliższych dniach, tak twierdzą specy od meteo. Na razie jest bardzo ponuro wszędzie, bardzo deszczowo miejscami, na przykład na północy i na południowym wschodzie. O poranku rzeczywiście przydadzą się parasole, w ciągu dnia też może popadać. Na termometrach maksymalnie 16-17 kresek w centrum, do 19 na Podkarpaciu, więc też nie za wiele. Wiatr wieje, na ogół słabo, ale też będzie wzrastać do umiarkowanego, momentami powieje też silniej.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
4: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: To jest Wiktor Waligura i już miał włączać swoją gitarę do prądu, ale zobaczył, co się dzieje za oknem, posłuchał prognozy i nie, dzisiaj mokro, więc prawie akustycznie dla waszej muzycznej przyjemności.
6: Myślę o tym, jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz.
5: 4:07, tu RMF Max.
6: Całą jesienią myślę o tym, jak w ubiegłym roku całowałem cię pierwszy raz.
5: 4:07, tu RMF Max.

0: U Bejba Bejba to już jest najwyższy czas, żeby zacząć ten czwartek najlepiej w towarzystwie RMF Max. I dobrze zrobiliście, jak wybraliście o poranku RMF Max, 10 po 7.
1: RMF Max, Lasia Meus, RMF Max, Irek Jakubek, RMF Max. I słuchajcie, jedne co nie do tej porze RMF Max to są truskawki. I bardzo, bardzo wam zazdrościmy.

0: Jeżeli dzisiaj w pracy będzie się podjadać truskawki, w temacie truskawek prawdziwa rewolucja.
1: Tak, to będzie nowy hit truskawkowy, truskawkomat.
0: Truskawkomat.
1: Działa dokładnie tak jak każdy inny automat, czyli podchodzisz, wybierasz sobie kobiałeczkę, wrzucasz pieniądze i wyjeżdżają ci truskawki.
0: I najważniejsze, żeby truskawkomatu nie pomylić z kaucjomatem, tam się niczego nie zwraca. Absolutnie pyszne truskawki, proszę pana. Najlepsze, tak podobno mówi ten truskawkomat.

0: Cudowna, cudowna Olivia Rodrigo o 7:19. Olivia Rodrigo nie będzie miała lekko od dzisiaj, bo na mundialu, jak Olivia amerykańsko-filipińsko-niemieckiego pochodzenia, jakby chciała wszystkim swoim kibicować, no to pojutrze o 3:00 w nocy Amerykanie grają z Paragwajem, Niemcy w niedzielę z Curacao. Wiadomo, że z Curacao, ale Curacao cała Polska będzie też im kibicować.
1: Całe szczęście, że my nie mamy tego typu problemów, naszych tam nie ma, więc tak, możemy sobie kibicować komu chcemy.
0: Jak Filipińczycy, dajcie znać, koniecznie też nie muszą kibicować swoim. Dokładnie tak samo jest z nimi na mundialu. Dajcie znać, jakie powody są, by jednak mundial oglądać. SMS-owo na 3001 wysyłajcie koniecznie.
1: Chociaż jeden powód wyślijcie SMS-owo. Dlaczego warto jednak ten mundial obejrzeć? 3001 SMS bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 w naszej zabawie mundialowej mamy dla was przygotowane.
0: Koledzy, to jest dobry powód. A SMS-y bez żadnych dodatkowych opłat, 3001. Chociaż jeden powód, żeby mundial obejrzeć, wyślijcie koniecznie.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
9: Dla ciebie 500 zł.
10: Dziękuję w takim razie.
8: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
13: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
14: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
15: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
18: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica 1000-lecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
22: I po reklamie.

0: abonament, to oglądam. To jeden z wielu powodów, dla których na 3001 wysyłaliście motywację, by jednak bez naszych, ale mundial obejrzeć.
1: 90 minut spokoju, to także jest dobra motywacja.
0: Paweł, siemano rano. Witaj o pół do ósmej.
2: Cześć.
0: Cześć. A ty dlaczego będziesz oglądał mundial? No przyznaj się.
2: Ostatni Last Dance Cristiano Ronaldo.
0: No ach, to przecież! Słuchaj, to na mecz otwarcia Meksyk kontra RPA mamy dla ciebie specjalne zadanie. Będziesz decydował, czy osoba, którą wymieniamy na antenie, to jest piłkarz, czy coś zupełnie innego.
1: Jak zadecydujesz dobrze, to dostajesz od nas pieniądze. Aha. Na start masz 300, a jak się pomylisz, to po 100 będziemy ci zabierać.
0: I spójrz, co się dzieje na murawę. Wjeżdża teraz Sebelebele, Sebelebele, Sebelebele. Bele, bele, doskonała praca tego prawego wahadłowego, przymierzył, uderzył. Sebele, bele, gol!
1: Sebele, bele, to piłkarz, czy może miasto w południowej Afryce?
0: Sebele, bele. Piłkarz czy miasto?
2: Miasto.
0: Ach, kurde, piłkarz.
1: Piłkarz,
0: powtórz.
1: Bele.
0: Masz 200, ale gramy dalej, bo w drużynie Meksyku pojawia się Rodrigo Piñata. Piñata po głośnym transferze do Chicago Pirates w barwach narodowych staje naprzeciwko swoich klubowych kolegów. Piñata przedziera się środkiem pola. Piñata i gol!
1: Czy Rodrigo Piñata to jest piłkarz, czy może urodzinowa atrakcja na weekendowej imprezie u Donalda Trumpa?
0: Piñata.
2: Urodzinowa atrakcja.
1: Dwie stówy obronione.
0: Ale emocje tym razem na murawę. Po stronie Meksyku wjeżdża Vincent Vega, ulubieniec damskiej części meksykańskiej publiczności. Doskonały napastnik, zwróćcie uwagę na pracę. Sombrero czaruje przy piłce. Vega, Vincent Vega i gol!
1: Czy Vincent Vega, to mego ostatnie pytanie, to piłkarz czy bohater filmowy?
0: Mhm. Piłkarz czy film? Film czy piłkarz? Piłkarz czy film? Czy piłkarz?
1: Szybko!
0: Paweł! Film! A dobrze!
1: Bo piłkarz to Alexis Vega w reprezentacji Meksyku.
0: A Vincent Vega to Pulp Fiction. Bang, bang, 200 dla ciebie.

0: To jest ta energia, którą możecie się naładować na cały dzień. Mamy jej dużo tu o poranku w RMF Max, 21 minut przed godziną 8.
1: A teraz będzie temat, który wszyscy lubimy, bo wszyscy lubimy zakupy, a zwłaszcza nowości w temacie zakupów. Będzie trzeba stosować podwójną weryfikację.
0: Jezu, co to znaczy?
1: Unia Europejska sobie wymyśliła, że jak kupimy coś powyżej 10 tysięcy euro, to trzeba będzie nie tylko wpisać PIN, ale jeszcze podać na przykład swój numer PESEL, żeby sprawdzić twoją tożsamość.
0: Nie znam nikogo, kto robiąc zakupy kłamałby w kwestii swego wieku. A ty, Asia? A jak kupisz sobie krem dla 30-latków, a masz 20, to co, alarm?
2: Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej, już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Odpaliliśmy

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
6: I po reklamie.

0: idealnie wakacyjne brzmienia w czwartego poranku w RMF Max, 10 minut przed godziną 8.
1: I nawet deszcz przestał padać.
0: Właśnie.
1: I się zrobiło przyjemniej i ze zdrowiem u niektórych pacjentów, mam nadzieję, słuchających Maxa o poranku trochę lepiej.
0: Trzymamy za to kciuki, zwłaszcza, że pani ministra zdrowia powiedziała ostatnio, że za 5 lat będzie w Polsce już tylu lekarzy, że nam wszystkim wystarczy i wszyscy będziemy zaopiekowani.
1: Wow, tylko jest jeden warunek.
0: Tak?
1: Muszą już na studiach młodych lekarzy uczyć, jak leczyć ludzi z pominięciem tego legendarnego hasła: dzień dobry, proszę siadać. Tak, bo nie będziemy siadać, bo żeby wszystkich ogarnąć i się nimi zaopiekować, to trzeba zacząć przyjmować już stojących w kolejce. Także dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Piosenka na mundial, Shakira, Burna Boy, oficjalne.

0: O, jak przyjemnie sobie postukać kciukiem w kierownicę, kiedy Lost Frequencies nabija rytm. 4:08, tu RMF Max.
1: I uwaga, na czwórce są drogowe utrudnienia na Podkarpaciu i na Opolszczyźnie.
0: Ulala, ze szczegółami wszystkie ważne poranne informacje za 4 minuty we Fleszu. RMF Max. Zostańcie, by je poznać.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: lista, co zrobi ci dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
2: Świeże, sprawdzone informacje tylko u nas w RMF Max. Czas na flash. Minęła 8. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. A4 w Opolskiem może się korkować. To jest odcinek między węzłami Brzeg, Opole Zachód w pobliżu miejscowości Magnuszowice. Doszło tam do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Katowic. A z problemami na autostradzie mierzą się też kierowcy z Podkarpacia. Między węzłami Rzeszów Północ, Rzeszów Wschód w pobliżu miejscowości Trzebownisko. Osobówka wjechała w bariery. Zajęty jest lewy pas ruchu w kierunku Przemyśla.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Nocna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie znów odbija się na rynkach. Ceny ropy naftowej w górę. Baryłka ropy West Texas Intermediate stoi po $91, Brent po $94 za baryłkę. Złoto tymczasem w dół jest najtańsze od kilku miesięcy. To $4000 za uncję trojańską, czyli nieco ponad 31 gramów. W marcu kosztowało powyżej 5000 za uncję srebra, natomiast trzeba dać $63, a ta pod koniec stycznia była warta niemal dwa razy tyle. Za kilkanaście godzin otwarcie najważniejszej piłkarskiej imprezy. Wieczorem startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No, po raz pierwszy odbędą się w trzech krajach. W Meksyku, USA i Kanadzie. Mecz otwarcia o 21:00 naszego czasu na stadionie Azteca w Mexico City. W akcji zobaczymy Meksyk i RPA.
3: Czy Meksyk jest przygotowany na ten pierwszy mundialowy gwizdek?
4: Jest bardzo przygotowany. Już tak naprawdę za kilkanaście godzin się o tym przekonamy, ponieważ już wszystkie znaki na niebie ziemi przepowiedziały, że Meksyk wygra mecz, więc pod tym względem na pewno.
3: Takie jest nastawienie.
4: Takie jest nastawienie, nie ma innej opcji.
2: Mówiła Pawłowi Żuchowskiemu Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku i licencjonowany przewodnik po tym kraju, a my od dziś będziemy wam przekazywać oczywiście wszystkie najważniejsze wyniki. Odpalamy mistrzowskie flesze sportowe. Koniecznie nas słuchajcie, tymczasem jeszcze przedmundialowy sport teraz.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Ogromne koszykarskie emocje za oceanem. Zespół New York Knicks pokonał we własnej hali San Antonio Spurs 107-106. W czwartym spotkaniu finału jest to krok od mistrzostwa ligi NBA. No a dziś rusza wielkie święto fanów piłki nożnej. W Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych startuje mundial. Mecze rozgrywane będą na 11 stadionach. Mamy w ogóle jakiegoś faworyta do zwycięstwa?
5: To ja się podeprę tutaj statystykami bukmacherami, a największe szanse oni na zdobycie złota dają Hiszpanom, czyli aktualnym mistrzom Europy. Na drugim miejscu są Francuzi, o medale powinni walczyć też Anglicy, Brazylijczycy czy Argentyna.
2: Tyle Wojtek Marczyk, a dziś odparamy dla was mistrzowskie flesze sportowe.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Staraliśmy się bardzo doszukać jakichś pozytywów na tych najnowszych modelach synoptycznych, ale niestety niczego się nie dopatrzyliśmy. Zdecydowaną przewagę mają chmury. Będą miały jeszcze przez najbliższe dni i może też miejscami popadać deszcz. Także szykujmy się na to, że nie będzie przyjemnie. Może też być wietrznie momentami. Podczas burz może powiać silniej. Na termometrach maksymalnie 16-17 kresek. To jest centrum kraju. Do 19 maksymalnie na Podkarpaciu. Zobaczymy. A jutro podobnie.
0: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
6: Słoneczny nastrój przyszłego tygodnia, dostępny już teraz w tej piosence. 4 po 8, tu RMF Max. Daleko.

0: już nie bądźmy tacy drobiazgowi, że to dzisiaj czwartek, a to piątkowe numery. Takie brzmienie ma poranek RMF Max, 9 minut po godzinie 8.
1: Czwartek czwartkiem, ale jak dzisiaj startuje mundial wieczorem, no to już prawie piątek,
0: no
1: prawda?
0: Tak, mundial.
1: W temacie mundialu nietypowy sposób powitania piłkarzy Senegalu w Stanach Zjednoczonych, tak, bo służby emigracyjne kazały wysiąść piłkarzom Senegalu z autobusu i zrobiły im przeszukanie osobiste.
0: A to dlatego, że trafili na jakoś wykształconego amerykańskiego funkcjonariusza, bo on się zastanawiał, jak oni z Senegalu dojechali autobusem. Wiedział, przeciwnie to większości Amerykanów, że to w Afryce. Ty?

0: Ed Sheeran naprawdę potrafi w muzyczne wzruszenia. A jak już w duecie z Martinem Garrixem, to robi się nam z tego hit na maksa i takie właśnie wam gramy w RMF Max 19 minut po 8.
1: Koniec ze wzruszeniami. Teraz będzie proza życia.
0: O.
1: Kłótnia na wybiegu goryli. Cały internet obserwuje japońskie zoo, serio. Para goryli najpierw się pokłóciła, a potem kamery relacjonują, jak on po wszystkim, ten goryl tak siedzi, rozmyśla. Załamany.
0: On naprawdę tam przeżywa to, co się stało. Słuchajcie, dziewczyny, to jest niecodzienny widok, goryl. Bo to jest samiec goryla, który siedzi i analizuje, co zrobił źle.
1: Goryl rozmyśla, ale nie przeprosił.
0: Bo?
1: Ewolucyjnie nie jest jeszcze na to gotowy.
2: Max. Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak zakupy nie te...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO SA ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: I po reklamie.

0: już prawie tydzień po ślubie, ale poprawinki nam się trafiły tu w RMF Max. To była Dua Lipa, 29 minut po godzinie 8.
1: Tego jeszcze nie było, słuchajcie. Sejm zaprasza na imprezę.
0: Uo.
1: Tak, robią potańcówkę. Potańcówkę. Czyli prosta sprawa, no trzeba przyjść i tańczyć.
0: Będzie zespół występował, orkiestra, kapela?
1: Oczywiście muzyka na żywo.
0: A super, no to przypominam tylko, że muzyka łagodzi obyczaje, to przede wszystkim i ci artyści, którzy będą występować, to nie są ci, którym będziemy dopłacać do emerytury. Także luzik. Można się bawić na spokojnie.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Pół do dziewiątej.

0: Ale przyznajcie, cudownie brzmi. Anima i Jozi. W RMF Max 20 minut przed godziną 9. Od dzisiaj mundial. No i z tej okazji zmartwychwstanie, wskrzeszenie legendarnego Brawo Sport.
1: I jest dokładnie tak, jak było kiedyś. Właśnie tak, jak pamiętacie Brawo Sport. W środku plakaty, terminarze, ciekawostki. No i Emanuel Olisadebe na okładce.
0: Też podobnie,
1: tak,
0: Jezu, Oli wzrusza.
1: Pięknie.
0: Aj, to jest tak, dokładnie tak, jak zwykle. Z miłością do piłki nożnej naszej, biało-czerwonej. Najłatwiej tę miłość budować na wspomnieniach. Pięknie, a jak nie macie wspomnień z Brawo Sport, to koniecznie zdobądźcie swoje własne z najnowszym numerem okolicznościowym. 9:19. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
16: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
15: Wspaniale się to ogląda.
16: A jak smakuje?
15: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
17: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
18: Polska, w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
19: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
19: Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: Błagam, powiedz, że ci się podoba.
1: Oczywiście. Mi podoba się każdy Dawid Podsiadło. W każdej wersji.
0: Asia Majos, jej miłość do Dawida Podsiadło.
1: Jestem nieobiektywna tutaj.
0: Ja chciałbym wam jeszcze oprócz Dawida i Asi przedstawić Patryka. Patryk wczoraj wygrał na naszej antenie duże pieniądze.
2: Jestem przeszczęśliwy. Naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
0: 14 483 zł.
2: Bardzo dziękuję, bardzo.
3: Aż się wzruszyłam. Ty chyba też, co?
2: Ja też.
0: A od dzisiaj wzruszeń będzie jeszcze więcej, bo do wygrania, uwaga, uwaga, uwaga, 25 tysięcy złotych.
1: To są bardzo łatwe pieniądze, tym łatwiejsze, że mamy dla was właśnie teraz super okazję. Najlepszą okazję, jaką możecie teraz trafić.
0: Jeżeli się zgłaszać, to w tym momencie lepszej opcji, słuchajcie, o poranku nie będzie. 150 razy mnożymy każde zgłoszenie. Wszystko po to, żebyście łatwiej weszli do finału, łatwiej znaleźli się w finale zabawy szyfr do wygranej, odgadli ten szyfr i wygrali 25 tysięcy złotych.
1: Wyślij hasło MAX pod 7327 właśnie teraz, a jeden taki SMS da ci 150 szans na wejście do finału.
0: Niepowtarzalna okazja. Najlepsza opcja. Wyślij MAX na 7327.

0: Jeszcze bardziej niż super. 4 minuty i 9 informacyjny flash za parę chwil, a w nim m.in. o gigantycznej akcji polskich służb. Zatrzymano prawie 2000 poszukiwanych osób. Szczegóły już za parę chwil.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
3: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: na 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.
1: Na zegarach 9, a w RMF Max Krosno kłania się Marek Makuła. Zapraszam na poranny flash w pigułce i pogodę. Zaczynamy od gigantycznej akcji służb, w której wzięło udział ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy. Policjanci i strażnicy graniczni zatrzymali prawie 2 tysiące poszukiwanych osób.
2: A to były osoby ścigane, podejrzane o popełnienie różnych przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, a także przestępstw narkotykowych. Chodzi też o skazanych, którzy nie stawili się w zakładach karnych, a jednym z celów akcji było także stwierdzenie legalności pobytu w Polsce cudzoziemców. Wśród zatrzymanych jest właśnie 309 cudzoziemców, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. 142 obcokrajowców przekazano Straży Granicznej i oni będą deportowani.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Burze, które przeszły przez Podkarpacie, pozostawiły po sobie poważne szkody i liczne utrudnienia. Strażacy interweniowali m.in. w powiecie jasielskim, gdzie piorun uderzył w drzewo. Służby zakończyły już intensywne działania związane z usuwaniem bezpośrednich skutków załamania pogody.
3: Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w rejonie Leżajska, gdzie awarie sieci energetycznej odcięły od dostaw prądu blisko 11 tysięcy odbiorców. Łącznie w całym regionie bez zasilania pozostawało w szczytowym momencie niemal 21 tysięcy gospodarstw domowych. Problemy z energią dotknęły również mieszkańców okolicy Rzeszowa, Mielca, Sanoka, Stalowej Woli oraz Krosna.
1: O szczegółach mówił reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Z kolei podkarpacki sanepid wziął pod lupę lokalną gastronomię i przeprowadził ponad 300 rygorystycznych kontroli. Inspektorzy masowo sprawdzali restauracje, food trucki, lodziarnie czy cukiernie, a efektem tych działań jest 49 mandatów na łączną kwotę ponad 13 tysięcy złotych. Najczęstsze grzechy właścicieli to brud, brak dokumentów, złe przechowywanie produktów oraz sprzedaż jedzenia po terminie ważności, co w jednym przypadku skończyło się natychmiastowym zamknięciem lokalu. Na pocieszenie dodam, że urzędnicy zbadali też 40 próbek lodów i tutaj było się już bez żadnych zastrzeżeń. Już 13 czerwca w Krośnie przy ulicy Lwowskiej odbędzie się spotkanie poświęcone zjawiskom trudnym do jednoznacznego wyjaśnienia. Gościem wydarzenia będzie Robert Bernatowicz, który opowie m.in. o UFO, reinkarnacji i tajemnicach ludzkiej świadomości. Organizatorzy zapraszają wszystkich ciekawych, niewyjaśnionych historii, zarówno sceptyków, jak i pasjonatów tych tematów. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.
4: Będziemy gościć u nas pana Roberta Bernatowicza, osobę, która kupę lat pracowała w radiu, w telewizji. Od wielu lat ma swoją fundację Nautilus, która zajmuje się badaniem zjawisk nadprzyrodzonych. Skupia się w szczególności na reinkarnacji, badaniu UFO oraz porusza różne kwestie, które dzisiaj nurtują niejednego człowieka, związane z paranormalnymi wydarzeniami.
1: Mówiła Karina Kalisz z Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci, która organizuje to spotkanie. I na razie to na tyle w RMF Max. To był krośnieński flash w pigułce, a w kolejnym za godzinę m.in. o przygotowaniach do balonowych mistrzostw świata.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Pogoda wystawi dziś naszą cierpliwość na próbę, bo nad całym Podkarpaciem wisi spore zachmurzenie. Przed południem mogą jeszcze zanikać poranne opady deszczu i burze, a najmocniej popada na południu regionu. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, przez 17 w Lesku i Ustrzykach Dolnych oraz 18 w Rzeszowie i Dębicy, do 19 w Jaśle. Ciśnienie mamy niskie, jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany. Zachodni wiatr momentami może powiać nieco mocniej, a weekend przyniesie nam powrót burz.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
5: 12 godzin i pierwszy mundialowy gwizdek.
6: Dzisiaj Meksyk RPA.
5: RPA. No a kto pamięta czasy Emanuela Olisa Debe? Wie, że drużynie RPA można kibicować tak samo mocno jak naszym. RPA gola jakby co.

0: Fezo i Zark w RMF Max. Genialna nuta w każdych okolicznościach, ale przyznajmy, że w okolicznościach czwartkowych, kiedy jesteśmy już coraz bliżej weekendu, to szczególnie przyjemnie brzmi. A jeszcze przyjemniej by brzmiała, jakby trochę ładniejsza pogoda była za oknami, ale już dobra, nie marudźmy. Wszystkiego mieć nie można. Poza tym może pogoda odbije przed weekendem. Zobaczymy. My się odbijamy z miejsca i ruszamy w stronę południa. Dawid Miązek, zapraszam Was na Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy do 13 z Wami. Dzisiaj jestem Junior Caldera, za chwileczkę Sophie Ellis Baxter i Can't Fight This Feeling. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi Wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
12: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce. Kaufland.

0: idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen. I po reklamie.
6: Max dowozi.
7: Ale akcja!
6: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Joy, End of Beginning. Gwiazda ekranu świetnie sobie daje radę jako lider zespołu. No i ten hit, bardzo przyjemnie się tego słucha i to jest dobry powód, żeby pan pojawiał się na antenie RMF Max Krosno. Basenowy sezon startuje z hukiem. Już jutro Mosir w Krośnie odpala swoje wodne imperium. 4 baseny czekają na wszystkich fanów pluskania. Dla maluchów 2 ekstra brodziki, więc rodzice mogą chillować bez stresu. Kąpielówki w dłoń i wskakujcie, chociaż... Pogoda może pokrzyżować plany. Jedno jest pewne, od strony technicznej wszystko jest gotowe, ale przecież zawsze jest alternatywa. Morsowanie.

0: Mr. Know It All. I to jest Teddy Swims w RMF Max. A ciekawe, jak ten poranek wyglądał u Patryka. U tego Patryka, który wczoraj zgarnął pełną pulę w naszej zabawie. Ponad 14 tysięcy złotych.
1: Patryk!
2: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
3: Bardzo się cieszę.
2: Patryk, jakie to uczucie?
3: Jestem przeszczęśliwy. Naprawdę cudowny prezent i dziękuję.
0: No i pięknie, brawa dla Patryka, ale ty dzisiaj też możesz być przeszczęśliwy, też możesz dziękować za dużą kasę, bo ruszamy z nową zabawą Szyfr do wygranej. No nową, starą, bo niektórzy pewnie sobie przypominają, że już u nas taka zabawa była. Zasady są proste do zgarnięcia. Jest 25 tysięcy złotych. Trzeba odgadnąć czterocyfrowy kod, ale my w tym odgadnięciu bardzo pomagamy. Zresztą niedługo pomożemy, bo za godzinkę pierwszą cyfrę naszego kodu zdradzimy. A do gry można wejść już teraz, żeby później nie przegapić. Hasło Max śli pod numer 7327 SMS-em za 369 albo wbijaj na rmfmax.pl. I dzisiaj po południu możesz mieć 25 tysięcy złotych więcej niż masz teraz. Proste? Proste. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. RMF Max.
4: Reklama. Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
5: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 369 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Mix Profeska.
14: Nikt nie gra lepiej.
13: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
15: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
16: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
21: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla sam.

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica 1000-lecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
4: I po reklamie.
5: Pogoda wystawi dziś naszą cierpliwość na próbę, bo nad całym Podkarpaciem wisi spore zachmurzenie. Przed południem mogą jeszcze zanikać poranne opady deszczu i burze, a najmocniej popada na południu regionu. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, przez 17 w Lesku i Ustrzykach Dolnych oraz 18 w Rzeszowie i Dębicy, do 19 w Jaśle. Ciśnienie mamy niskie, jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany. Zachodni wiatr momentami może powiać nieco mocniej, a weekend przyniesie nam powrót burz.
0: RMF Max.
1: RMF Max Krosno.

Smerczyk i Vito Bambino, Mam Talent w RMF Max. Wiemy na pewno, co w ten weekend będą robić bracia Kacperczyk. Wystąpią, i to już jutro, na ING Silesia Beats. Oni nie tylko tam występują, ale w ogóle mają własną scenę, na którą sami zaprosili swoich gości. To będzie m.in. Fuka i Soku, Kosma Król. To już jutro w Parku Śląskim w Chorzowie na ING Silesia Beats. Ostatnie wejściówki na tę imprezę, na której nie tylko bracia Kacperczyk, ale też Jason Derulo, Dimitri Vegas, John Newman i wiele innych gwiazd. Ostatnie wejściówki takie spod lady jeszcze dzisiaj w kanale nadawczym u nas do zgarnięcia. Słuchajcie po 17. MGK teraz z nami i Wiz Khalifa, Girl Next Door. RMF.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy.
7: Świeże hity.
6: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
7: Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: Nadajemy się. Od rana.
6: To ci zrobi dobry dzień.
12: Siemano rano.
6: Zabawa i dobry humor na start.
13: Wstawaj, nie udawaj.
6: W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
14: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
15: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Słuchacie RMF Max Krosna, przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Flash Pigu co 10:00 i pogodę. Prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Waszyngtonu na 80. urodziny Donalda Trumpa. Weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki organizacji UFC. Wizyta ma być też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
18: Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje, nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta. Przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Trwają przygotowania do wizyty, wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
17: Tyle Paweł Żuchowski.
7: To jest RMF Max Krosno.
17: Nasze miasto już teraz żyje przygotowaniami do historycznego wydarzenia, jakim będą organizowane we wrześniu 26. Balonowe Mistrzostwa Świata w Krośnie. Na Podkarpacie zleci się około 120 załóg z 32 krajów, a kolorowe niebo uzupełnią dodatkowo pokazy lotnicze, strefy rozrywki i huczne koncerty. Przygotowania idą pełną parą, ale jakie konkretnie?
19: Przygotowania związane z przyjęciem zawodników, z organizowaniem uroczystości otwarcia, zapewnieniem zaplecza do odbywania zawodów, odbywania briefingów, jak też pomoc fundacji w realizacji tych działań organizacyjnych.
17: Wymieniał prezydent Krosna Piotr Przydocki. Natomiast krośnieccy policjanci w rejonie Iwonicza ruszyli w pościg za 23-letnim motocyklistą, który na Krajowej 28 urządził sobie rajd na Hondzie. Młody mieszkaniec naszego powiatu kompletnie zignorował sygnały radiowozu i zaczął uciekać, wyprzedzając inne auta na przejściu dla pieszych, mimo że wiózł pasażerkę. Mundurowi ostatecznie zablokowali mu drogę i wtedy wyszła na jaw cała prawda. Jak potwierdza nasz reporter, uciekinier stracił wcześniej prawko za punkty, a kategorii na motocykl nie miał nigdy. Maszyna trafiła na lawetę, a brawurą kierowcy zajmie się teraz sąd. Szybko zmieniamy temat i przypominamy wszystkim ósmoklasistom, że tylko do jutra można składać oficjalne podania do szkół ponadpodstawowych w Krośnie. Elektroniczny system rekrutacji na nowy rok szkolny przyjmuje już ostatnie zgłoszenia od absolwentów podstawówek walczących o wolne miejsca w liceach i technikach, a czasu coraz mniej.
0: Do 12 czerwca przyjmujemy podania. Jak już mówiłem, 3 szkoły to jest ten wybór, który każdy uczeń może wykonać. Następnie
4: musi czy może?
0: Może, oczywiście może. Natomiast zachęcam do tego, aby każdy uczeń wybrał jak najwięcej krośnieńskich szkół, przynajmniej te 3 szkoły.
17: Mówił Jarosław Grześków z Urzędu Miasta Krosna w rozmowie z naszym reporterem Łukaszem Zakrzewskim. Ten błyskawiczny flash w RMF Max Krosno kończymy budżetem obywatelskim miasta, do którego mieszkańcy zgłosili aż 93 pomysły. Najwięcej wniosków dotyczy zadań dzielnicowych, gdzie rekord pobiła Polanka z 10 propozycjami. Wyjątkiem okazało się osiedle Grota Robeckiego, skąd nie wpłynął żaden projekt, przez co ich pula 230 tysięcy złotych zasili rezerwę ogólną. Urzędnicy weryfikują teraz wszystkie zgłoszenia, a listę zadań dopuszczonych do głosowania poznamy do 27 sierpnia. Dzień upłynie nam dziś pod znakiem chmur, ale za nich będą nieśmiało przebijać się większe rozpogodzenia, choć jeszcze nie teraz. Jeśli planujecie przedpołudniowe wyjście, to warto zabrać parasol, bo w regionie wciąż przesuwają się zanikające opady i lokalne burze. Termometry w Krośnie w najcieplejszym momencie dnia pokażą zaledwie 16 stopni, ale nieco cieplej będzie w okolicach Jasła, gdzie zobaczymy 19 kresek, a w Rzeszowie 18. Biometr mamy dziś umiarkowany, a zachodni wiatr jest porywisty. Ciśnienie mamy niskie.
15: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
13: Lecimy w RMF Max z kolejną godziną Byle do obiadu, najlepszego programu do słuchania w pracy. Za chwilę powiemy, jaka jest pierwsza cyfra kodu, który otwiera walizkę z 25 tysiącami złotych. Ale na razie posłuchamy, co mówi ciało. Barry Duck, Alef Arben i René Miller. Dawid Mięzek, zapraszam.

0: Świetne to jest. Bob Sinclair, Kaiza, ich wspólny numer I Can't Wait w RMF Max. No ja też się już nie mogę doczekać pierwszego finału zabawy szyfr do wygranej. Wyobraźcie sobie, że stajecie przed walizką. W środku wiemy, że jest 25 tysięcy złotych i trzeba odgadnąć 4 cyfry szyfru otwierającego nam tę walizkę. Czy to jest łatwe? Raczej nie, ale z RMF Max jest dużo łatwiejsze. Po pierwsze, my zdradzamy pierwszą cyfrę tego szyfru. O! Już w tej chwili mogę wam powiedzieć, że to jest cyfra 6. Zapiszcie to sobie, albo jak macie dobrą pamięć, to zapamiętajcie. I już w finale będzie łatwiej, bo zaczyna się od 6. Już macie nie 4, tylko 3 cyfry do odgadnięcia. A poza tym w finale też będziemy podpowiadać. Coś tam będzie można sobie dokupić, jakąś podpowiedź. Także spokojnie, to jest prostsze niż myślicie. A nawet jak się trafić nie uda, to też was z pustymi rękami nie zostawiamy. No to tylko wejść do finału. A jak to zrobić? W jeden bardzo prosty sposób. Nie, przepraszam, w dwa bardzo proste sposoby, albo SMS z hasłem MAX pod 7327 wysyłacie za 3,69, albo wbijacie na rmfmax.pl, no i jesteście w grze o 25 tysięcy złotych. 7327, hasło MAX albo rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
9: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów centrum.
10: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie i bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto i promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa BEMO. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: I po reklamie.

Mocny team w jednym utworze, Gibbs, Kukon i Jonathan z kawałkiem Ty masz. Uwaga kierowcy, Sanok bez obwodnicy. Od dziś kierowcy muszą zapomnieć o szybkim objeździe. Droga Krajowa 28 na tym odcinku zamknięta na 3 tygodnie. Wszystko przez pilny remont mostów. Ruch wjeżdża na główne ulice miasta, więc korki gwarantowane. Słuchacie RMF Max Krosno i trochę więcej cierpliwości i wyrozumiałości. A jeśli pogoda się zbuntuje, remont potrwa dłużej. Trzymajcie kciuki za słońce, a my trzymamy rękę na pulsie. Wracamy do muzy. Czas na kawałek, który świetnie się sprawdza do nucenia za kierownicą Apatę.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Trzeba przyznać, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble.
3: Hop, Benz, Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Wing.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
5: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Media Expert, dalej masz!
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
11: I po reklamie.

Dzień upłynie nam dziś pod znakiem chmur, ale za nich będą nieśmiało przebijać się większe rozpogodzenia, choć jeszcze nie teraz. Jeśli planujecie przedpołudniowe wyjście, to warto zabrać parasol, bo w regionie wciąż przesuwają się zanikające opady i lokalne burze. Termometry w Krośnie w najcieplejszym momencie dnia pokażą zaledwie 16 stopni, ale nieco cieplej będzie w okolicach Jasła, gdzie zobaczymy 19 kresek, a w Rzeszowie 18. Biometr mamy dziś umiarkowany, a zachodni wiatr jest porywisty. Ciśnienie mamy niskie.

Anywhere, Rita Ora w RMF Max. Kto jest spragniony najświeższych informacji, no i też prognozy pogody, to też są ważne informacje, to ile nam zostało do 11. Ostatnie minuty, już niedaleko. O 11 punktualnie zaprosimy Was na flash i świeżutką prognozę. A ile nam zostało do lata? Też już końcóweczka, mniej niż 2 tygodnie. Chociaż ostatnio patrząc na pogodę, to trudno było uwierzyć, że to już prawie lato, ale tak, to już jest ostatnia prosta i poczujemy lato już teraz, przedsmak lata. Lubię Cię jak lato, modelki i Włodarski w RMF Max.

0: sklepu. Biedronka!
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Na zegarach 11, w RMF Max Krosno, czas na flash i prognozę pogody. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Czy czeka nas rewolucja w prawach pasażerów lotniczych? Trwają negocjacje między krajem i Unią a Parlamentem Europejskim o ostateczny kształt przepisów regulujących rekompensatę dla podróżnych. Czego konkretnie dotyczą?
1: Chodzi o odszkodowania za opóźnienia powyżej 3 godzin oraz rekompensaty za usterki techniczne samolotów. Podróżni zyskają także bezpośredni dostęp do prostych formularzy, by składać wnioski o rekompensaty oraz pakiet udogodnień, w tym darmowy bagaż podręczny czy darmowe miejsce dla dziecka poniżej 14 roku życia. Jeśli jednak rozmowy zakończą się fiaskiem, reforma trafi do kosza.
0: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Krosno szykuje wielką inwestycję w samym centrum miasta, bo tuż obok Pałacu Kaczkowskich ma powstać nowoczesne Centrum Aktywności Społecznej. Nowy trzykondygnacyjny budynek Przygrodzkiej zyska podziemne przejście do pałacu, strefę rekreacji, klub seniora oraz biura dla organizacji pozarządowych. Magistrat czeka na oferty wykonawców do 19 czerwca i chce, by cała inwestycja była gotowa do końca lipca 2027 roku. Co ważne, to część ogromnego projektu wartego ponad 82 miliony złotych, z czego aż 77 milionów miasto zdobyło z zewnętrznego dofinansowania. A teraz odrobina kultury. Już o godzinie 18 w Krośnińskiej Piwnicy pod Cieniami odbędzie się bezpłatny wernisaż wystawy grafiki Katarzyny Pietrzak pod tytułem Pomiędzy. Ta unikalna ekspozycja to niezwykła artystyczna podróż skupiona wokół dialogu między obrazem a ludzkimi emocjami w samym sercu naszego miasta.
3: Wchodzimy powoli w ten sezon letni, czyli wystawy, jakaś tam inna działalność przed nami też wakacyjna, ale teraz 11 czerwca otwieramy wystawę pani Katarzyny Pietrzak w Piwnicy pod Cieniami, czyli Rynek 5 Krosno. Wernisaż o 18, jak zawsze u nas w czwartek.
0: Powiedziała dziś naszemu reporterowi Magdalena Mikosz z Muzeum Rzemiosła w Krośnie. W Rzeszowie natomiast odbył się wyjątkowy integracyjny pokaz mody, który udowodnił, że styl nie zna żadnych barier. Na jednym wybiegu, w kolorowych strojach inspirowanych kulturą amerykańską, wspólnie zaprezentowali się seniorzy, dzieci, młodzież oraz osoby z niepełnosprawnościami. Całą tę głośną imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Józefy Jaklińskiej, które na co dzień wspiera podopiecznych lokalnego DPS-u. Chodziło przede wszystkim o świetną zabawę, przełamywanie stereotypów i pokazanie, jak ważna jest w naszym regionie wzajemna integracja. Na koniec tego krótkiego flesza wracamy do tematu spotkania o zjawiskach paranormalnych, które 13 czerwca przyciągnie mieszkańców na ulicę Lwowską w Krośnie. Prelegent Robert Bernatowicz prosto z Warszawy przywiezie ze sobą historię o UFO i reinkarnacji i spróbuje udowodnić, że otaczający nas świat kryje niezliczone sekrety,
4: o których nam się nie śniło, a również jeżeli ktoś jakby nie wierzy w te kwestie lub jest sceptyczny, to można będzie to fajnie zapytać o to pana Roberta Bernatowicza, po to, żeby wyjaśnić, dlaczego tak, a nie inaczej.
0: Mówiła Karina Kalisz z Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci. Przedpołudnie na Podkarpaciu przynosi spore zachmurzenie, ale na szczęście deszcz i burza powoli odpuszczają. W Krośni i okolicach temperatura zatrzyma się dziś na 16 kreskach. W Sanoku i Brzozowie identyczna sytuacja, natomiast w Jaśle słupki rtęci podskoczą do 19 stopni. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali, więc meteopaci mogą odczuwać lekkie znużenie, bo biometr nie jest dziś idealny. Na szczęście jakość powietrza w całym województwie pozostaje dobra, a w kolejnych dniach czeka nas lekki skok temperatury, ale i ryzyko nowych burz.
2: W każdej chwili Max nadaje hit.
5: Widzę, że dzisiaj w kalendarzu Dzień Komornika. No, oczywiście pozdrawiamy, ale jakby co, to nie zapraszamy. Męskie granie orkiestra nareszcie otwiera nam godzinę 11 pod nareszcie mundial, który dzisiaj rusza. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Drop Dead, czyli Olivia Rodrigo w RMF Max. Dzisiaj startuje mundial, słuchajcie, który podobno nikogo nie obchodzi, bo daleko, bo mecze w nocy, bo mnóstwo przypadkowych ekip. Ale wiecie, jak to jest z mundialem. Dzisiaj mówimy, mam te mistrzostwa w FIFA, a później będzie, a co ty taki niewyspany? A, bo oglądałem Urugwaj z Curaçao i Nową Zelandię z Egiptem. No to pod to przyjemniejsze oglądanie może przydałby się większy telewizor, albo wygodniejsza kanapa, może pojemniejsza lodówka, jak przyjdą goście na kibicowanie. 25 tysięcy starczy na wszystko i jeszcze zostanie. Tyle możesz dzisiaj zgarnąć w nowej zabawie szyfr do wygranej. Wyślij wiadomość pod 7327. W treści wpisz tylko max. Kosztuje to 3,69, które możesz zamienić w 25 tysięcy złotych. A jak nie SMS-em, to po prostu wbij na rmfmax.pl.
1: Max. Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: I po reklamie.

Ray, a ona wciąż szuka swojego męża. Where is my husband? I jeszcze nie raz poszuka na antenie RMF Max Krosno, bo robi to świetnie. Miasto szykuje się na wielki powrót. Już 25 czerwca po solidnym remoncie drzwi dla zwiedzających otwiera Muzeum Podkarpackie. Start imprezy z przytupem koncert zespołu Soul. W planie świeżutkie wystawy, zwiedzanie pałacowych wnętrz z przewodnikiem i okazja, żeby zobaczyć, jak bardzo Pałac Biskupi błyszczy po liftingu. Szykujcie aparaty i rezerwujcie termin.

0: Dawid Podsiadło i sezon w RMF Max. Sezon na muzyczne festiwale już oficjalnie można uznać za otwarty. Jutro startuje ING Silesia Beats w Chorzowie z Jasonem Derulo, z Johnem Newmanem, z Dimitri Vegasem i z ponad w ogóle setką artystów na 9 scenach będzie się działo, no i będzie tam mocna reprezentacja RMF Max na miejscu, a ostatnie wejściówki spod lady jeszcze do zgarnięcia dzisiaj w kanale nadawczym po 17. Ale też przypominajka, że w Malborku w sobotę kolejna odsłona Lata na Maxa, naszej letniej trasy koncertowej. Wilki na scenie, Mortal i na deser jeszcze Ola Bieniasz z DJ-skim setem. Kto ma blisko albo kto będzie w pobliżu Malborka, bo na przykład po drodze nad morze się można zatrzymać, to koniecznie wbijajcie wstęp wolny. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max.
4: Krosno 97,6 FM.
5: Przedpołudnie na Podkarpaciu przynosi spore zachmurzenie, ale na szczęście deszcz i burze powoli odpuszczają. W Krośni i okolicach temperatura zatrzyma się dziś na 16 kreskach. W Sanoku i Brzozowie identyczna sytuacja, natomiast w Jaśle słupki rtęci podskoczą do 19 stopni. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali, więc meteopaci mogą odczuwać lekkie znużenie, bo biometr nie jest dziś idealny. Na szczęście jakość powietrza w całym województwie pozostaje dobra, a w kolejnych dniach czeka nas lekki skok temperatury, ale i ryzyko nowych burz.
3: Hit na maksa!
2: RMF Max Krosno.

Turn the Lights Off, Justy, Jackstyle i Jon. To jest RMF Max. Słuchajcie, Maja Chwalińska, nasza sensacja z French Open, otrzymała od ministra sportu specjalne stypendium. Będzie teraz dostawać 10 tysięcy złotych co miesiąc. No, oczywiście fajnie, ale bardzo by się przydało Mai to takie stypendium przed Rolandem Garrosem, kiedy nie miała pieniędzy na treningi i na wyjazdy, a nie po, kiedy zgarnęła w Paryżu 6 milionów złotych. No, ale przed to jeszcze nikt jej nie znał i minister nie mógłby sobie zrobić ładnego zdjęcia. W Ministerstwie Sportu, słuchajcie, wychodzą z założenia, że trzeba wspierać młodych, nieznanych polskich sportowców, zwłaszcza wtedy, jak są już znani. Roxy z White F 2115. Chciałam ciebie więcej. RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Wielosztuki w RTV

0: 97 i 6 FM.
1: Samo południe w RMF Max. Sprawdzamy, co słychać w Krośnie i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Szymon Marciniak, którego pamiętamy z Mundialu 4 lata temu w Katarze. Wśród asystentów Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. W gronie arbitrów Tomasz Kwiatkowski. To polscy sędziowie, których zobaczymy w obsadzie wybranych meczów Mistrzostw Świata.
2: Najważniejsze, zdali egzaminy celująco, bo troszeczkę było obaw, gdyż Szymon Marciniak leczył dość poważną kontuzję. Ja myślę, że w pierwszych meczach raczej nie będzie obsadzany, ponieważ tych najlepszych Pierluigi Collina, czyli szef wszystkich szefów, trzyma na te mecze późniejsze, na mecze fazy już pucharowej.
1: Mówił Michał Listkiewicz, były prezes PZPN.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Podkarpaccy policjanci wspólnie ze Strażą Graniczną podsumowali potężną dwudniową obławę na osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze w całym regionie sprawdzili blisko 2,5 tysiąca adresów i kryjówek, co pozwoliło zatrzymać aż 53 poszukiwanych, w tym 6 ściganych listami gończymi. W Rzeszowie wpadł 37-latek, który za rozpijanie małolatów i niszczenie środowiska posiedzi 2,5 roku. Z kolei w Brzozowie mundurowi dorwali dilera, który ma do odsiedzenia 3 lata za handel narkotykami. Przy okazji mundurowi odnaleźli też 3 zaginione osoby. W centrum Jasła rozpoczęły się prace związane z przebudową dwóch miejskich pasaży. Zmiany obejmą przejście łączące ulicę Bednarską i Korolewskiego oraz pasaż przy ulicy Kościuszki. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Zielone Jasło i ma poprawić zarówno estetykę przestrzeni publicznej, jak i komfort mieszkańców korzystających z tych miejsc na co dzień.
3: Jak informuje Urząd Miasta w Jaśle, pasaż pomiędzy ulicami Bednarską i Korolewskiego zyska nową aranżację zieleni. Przebudowany zostanie istniejący kląb przy zachowaniu rosnących tam drzew. Powstanie również nowy, podwyższony kląb wyposażony w siedziska. Posadzone zostaną kolejne drzewa, krzewy oraz trawy ozdobne. W przestrzeni pojawią się także nowe ławki, kosze na odpady oraz parking rowerowy.
1: A mówił o tym reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Wracamy do Krosna i tematu 26. balonowych Mistrzostw Świata, które już w drugiej połowie września zamienią nasze miasto w lotniczą stolicę globu. To ogromne wydarzenie. Pytanie więc, czy Krosno jest na nie odpowiednio przygotowane?
4: No myślę, że miasto jest przygotowane na takie imprezy. Mamy nowoczesny w tej chwili obiekt stadionowy, na którym możemy zorganizować otwarcie tych mistrzostw. Mamy lotnisko, na którym mogą odbywać się imprezy towarzyszące tym mistrzostwom.
1: Zapewniał prezydent Krosna Piotr Przydocki. Tymczasem Uniwersytet Rzeszowski przeszedł do historii, wygrywając z Politechniką Rzeszowską w pierwszym na Podkarpaciu wyścigu smoczych łodzi. Studenci UR pokonali 200-metrowy dystans na rzeszowskim zalewie w 45 sekund, to o sukcesie zdecydowała idealna synchronizacja oraz porady mistrza Polski. Ta pokazowa walka to część trzydniowego festiwalu akademickiego sportu i nauki. Druga połowa dnia zapowiada się już nieco spokojniej niż poranek, bo burze i deszcz powinny całkowicie zniknąć, ustępując miejsca większym przejaśnieniom. Na razie na termometrach niewiele, bo od 16 stopni w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, przez 17 w Lesku i Ustrzykach Dolnych, do 18 w Rzeszowie oraz Dębicy i 19 w Jaśle. Wiatr zachodni chwilami może być dość porywisty. Ciśnienie mamy niskie, jakość powietrza dobrą, a biometr umiarkowany. Jeżeli planujecie weekend, to przygotujcie się na sobotnie ocieplenie do 22 stopni oraz powrót opadów.
5: No to na start popołudnia bierzemy głęboki oddech i coś na fajne wychillowanie. Bauza i Magnetic. Dawid Miązek, RMF Max. Zapraszam.

0: Sorry Papi, Topiki, Becky G. Słuchacie RMF Max. Mówiliśmy wcześniej o tym, że chętnych na kredyty hipoteczne jest trochę więcej ostatnio. No i z jednej strony fajnie, bo to jednak, bo fajniej na swoim, nawet jeśli bank jest współlokatorem przez 30 lat. A z drugiej strony, no, najmniej przyjemną częścią kredytu jest to, że co miesiąc jednak tę ratę płacić trzeba. Ale co gdyby nagle z kuchni ktoś nam się wychylił i powiedział: proszę, masz tu hajs na parę rat do przodu, ulżyj sobie. No po pierwsze się byśmy zdziwili, bo co gość robi w mojej kuchni, ale po drugie byłaby radość, prawda? No to właśnie my się tak wychylamy i mówimy: mamy dla ciebie 25 tysięcy na raty, na wakacje, na remont, na co chcesz. W nowej zabawie szyfry do wygranej. A jeszcze z łazienki ktoś wychodzi i mówi: teraz 200 razy większa szansa na ten hajs, bo odpalamy rundę bonusową. Każdy SMS z hasłem Max pod 7327 wysłany za 3,69 i każde zgłoszenie online na rmfmax.pl. My teraz pomnożymy 200 razy w naszym systemie, ale tylko przez 10 minut, więc nie czekaj, żeby 25 koła nie przeszło koło nosa. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. RMF Max.
1: Reklama. Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
2: Jakie?
1: Bez próbowania nic nie wypala.
2: Serio?
1: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
17: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
16: Oraz bekonu i syropu klonowego.
17: Trudno wskazać faworyta.
16: Spróbuj, może tobie się uda.
17: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
21: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
22: I po reklamie.

Beautiful, jest pięknie, ptaki śpiewają. Czasami wystarczy otworzyć okno, ale tak pięknie jak jeszcze do niedawna było, już nie jest w statystykach. Podkarpacie już nie takie tradycyjne jak kiedyś, nowych małżeństw na 1000 mieszkańców prawie najmniej w Polsce. Ale spokojnie, wciąż jesteśmy mistrzami w ślubach kościelnych, cywilne mogą nam tylko pomachać z daleka. Czyżby tradycja brała urlop? My na szczęście w RMF Max krosno urlopu nie bierzemy. Zatrudnimy teraz Taylor Swift, niech dziewczyna dla nas zaśpiewa.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Wyj głośniej.
7: Mi fan.
6: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
8: Druga połowa dnia zapowiada się już nieco spokojniej niż poranek, bo burze i deszcz powinny całkowicie zniknąć, ustępując miejsca większym przejaśnieniom. Na razie na termometrach niewiele, bo od 16 stopni w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, przez 17 w Lesku i Ustrzykach Dolnych, do 18 w Rzeszowie oraz Dębicy i 19 w Jaśle. Wiatr zachodni chwilami może być dość porywisty. Ciśnienie mamy niskie, jakość powietrza dobrą, a biometr umiarkowany. Jeżeli planujecie weekend, to przygotujcie się na sobotnie ocieplenie do 22 stopni oraz powrót opadów.

I like the way you kiss me. Artemas oczywiście i tym numerem od Artemasa żegnamy się już powoli z Byle do obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy. Pora obiadowa się zbliża, także za chwileczkę i wszystko gra, za chwileczkę Ania z Fiołasem. No i pierwszy po długiej, długiej przerwie finał zabawy szyfry do wygranej. Będą emocje na pewno. Dzięki za dzisiaj, słyszymy się jutro. Dawid Miązek, trzymajcie się, pa. Jeszcze Martin Garrix ode mnie, z Edem Sheeranem. Repeated.

0: Reklama.
1: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Bemo. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 50. Albo na jackpolska.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: zniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: I po reklamie.

0: Pierwszą godzinę po południu wchodzicie z RMF Max Krosno. Przy mikrofonie Marek Makuła. Zapraszam na Flash w pigułce. Dziś i jutro na drogach Warmii i Mazur napotkacie kolumny pojazdów wojskowych. To w ramach ćwiczenia Dzielny Dzik. Stąd apel rzecznika prasowego 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
1: Prosimy, aby nie publikować zdjęć z przemieszczenia, nie informować, gdzie realizowane było to przemieszczenie kolumn wojskowych, aby nie umieszczać tych treści w mediach oraz w mediach społecznościowych.
0: Apelował major Karol Frankowski. Także jutro na polskim niebie będzie można zobaczyć samoloty F-35. Nowe polskie maszyny wykonają uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia Powitanie z Polską.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Sąd apelacyjny w Rzeszowie wydał prawomocny wyrok w sprawie brutalnego ataku, do którego doszło 2 lata temu w Świlcze. 40-letni Mateusz M. spędzi w więzieniu 6 lat za to, że podczas kłótni ugodził nożem w brzuch swojego znajomego, a potem uciekł pić alkohol z innym kolegą. Pokrzywdzony przeżył tylko dzięki błyskawicznej pomocy lekarzy. Obrońca napastnika próbował kuriozalnej linii obrony, twierdząc, że ofiara sama nadziała się na ostrze. Jednak sąd, biorąc pod uwagę dowody i bogatą kartotekę oskarżonego, nie miał żadnych wątpliwości. To teraz dla odmiany odrobina kultury i wracamy do tematu wieczornego wernisażu w piwnicy pod cieniami na Krośnieńskim Rynku, gdzie o 18:00 wystartuje darmowa wystawa pod tytułem Pomiędzy. Autorka za pomocą swoich prac zaprosi mieszkańców i turystów do odkrywania subtelnych, artystycznych znaczeń oraz osobistych poszukiwań. Czego dokładnie mogą spodziewać się goście?
3: To będzie wystawa prac graficznych. Wielkie, wielkoformatowe grafiki, piękne, w 3 salach. Będziemy prezentować wystawę, będzie dużo koloru, bardzo piękna taka spójna narracja, trochę koncentrujemy się na człowieku, trochę na figurze, są emocje. Serdecznie zapraszam, a wystawa potrwa aż do 12 lipca, czyli cały miesiąc na odwiedzenie piwnicy pod cieniami Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
0: Powiedziała dziś naszemu reporterowi Magda Mikosz z Muzeum Rzemiosła. Z kolei Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie przygotowała dla najmłodszych mieszkańców atrakcyjne półkolonie. W letnim programie znajdziemy masę bezpiecznych zabaw, kreatywnych zajęć i wycieczek, które idealnie zintegrują rówieśników w wolnym od szkoły czasie. O szczegóły wypytaliśmy koordynatorkę całego zamieszania.
4: W tym roku wychodzimy z ofertą półkolonii dla dzieciaków. Każdy turnus porusza inny temat. Są to tematy dedykowane dla dzieci, w szczególności jakieś sporty, aktywności fizyczne, zdrowie, kulinaria oraz jakieś kreatywne mamy przygotowane dla dzieciaków.
0: Mówiła Karina Kalisz z Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze szybkie, dobre wieści dla kierowców podróżujących między Krosnem a Rzeszowem. W Lutczy oficjalnie otwarto nowy most na Stobnicy i rozbudowany odcinek drogi wojewódzkiej numer 989. Most i kilometr trasy odsunięto od domów, budując przy okazji chodniki, ścieżkę rowerową oraz specjalne wały i śluzy chroniące okolice przed podtopieniami. Popołudnie przynosi nam umiarkowany biometr i całkiem dobrą jakość powietrza, choć na niebie wciąż dominuje spore zachmurzenie. Niemniej możemy spodziewać się dziś większych rozpogodzeń. Najgorsza pogoda już za nami, bo przedpołudniowe burze odeszły z Podkarpacia. W Krośnie, Brzozowie i Sanoku notujemy teraz około 16 stopni. W Rzeszowie słupki rtęci pokazują 18 kresek, a w Jaśle niezmiennie 19 stopni. Zachodni wiatr może jeszcze chwilami mocniej szarpnąć. W kolejnych dniach będzie niewiele cieplej, a w weekend możemy spodziewać się dalszych burz.
5: I tak zrobiło nam się po 13. Ania Wojtkowiak, cześć! Z Bledką się witam, no i zapowiadam, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. Pogoda bawi się dzisiaj z nami chyba w trafiony, zatopiony. Daleko z

0: Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, czyli kolejny utwór, który dorzucamy do tego pieca z najgorętszymi hitami lata. Tymczasem dzisiaj mega gorącym newsem jest oczywiście rozpoczynający się Mundial 21, mecz Meksyk-RPA. Tymczasem płaczą ci wszyscy, którzy chcieliby oglądać mecze na żywo, bo wiadomo, że tym razem trzeba będzie zarywać noce, ale to jest fantastyczna informacja. Dziewczyny, chociaż raz mamy jakąś dłuższą perspektywę, że naprawdę to nie my będziemy musiały wstawać do małego w nocy. Max. Bo skoro on już nie śpi i kibicuje, to wreszcie można z tego realnie skorzystać. Purple Disco Machine zaraz.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
10: Chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid.
16: I po reklamie.

0: i Back to Friends w RMF Max. Słysząc tę piosenkę, nie ukrywam, że wzruszam się, zwłaszcza, że po wczoraj cały czas ten obrazek mam przed oczami.
1: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: Polarnie się cieszę.
1: Patryk, jakie to uczucie?
2: Jestem przeszczęśliwy. Bardzo dziękuję, bardzo.
0: Aż się wzruszyłam, ty chyba też, co?
2: Ja też.
0: Było słychać, Patryk wygrał 14 483 zł. Tyle zgarnął z naszego konta i powiedział, że kupuje nową furę swojej córce. A co powiecie na to, że dzisiaj jest u nas do zgarnięcia 25 tysięcy z naszych walizek z pieniędzmi? Wystarczy wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, a jak do Was zadzwonimy, to odgadnąć szyfr, który otwiera naszą walizkę i wtedy zgarniacie tę kasę. 7327 SMS o treści MAX. Bawcie się z nami!

0: How does it feel? Dub Dogs i Zark w RMF Max. No dobrze nakręcają ten czwartek, bo pogoda dzisiaj średnia nastraja. Za chwilkę prognoza i wiemy, że nad wieloma województwami armagedońskie chmury dzisiaj będą się roztaczać. Natomiast warto od razu pomyśleć o tym, co się będzie działo, jak już ten deszcz spadnie i przygrzeje. RMF Max. Grzybiarze wiedzą, o czym mówię. Za chwilkę Dinoro i In My Mind.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Lepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu.
8: Najlepszy program do słuchania w pracy.
5: W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Popołudnie przynosi nam umiarkowany biometr i całkiem dobrą jakość powietrza, choć na niebie wciąż dominuje spore zachmurzenie. Niemniej możemy spodziewać się dziś większych rozpogodzeń. Najgorsza pogoda już za nami, bo przedpołudniowe burze odeszły z Podkarpacia. W Krośnie, Brzozowie i Sanoku notujemy teraz około 16 stopni. W Rzeszowie słupki rtęci pokazują 18 kresek, a w Jaśle niezmiennie 19 stopni. Zachodni wiatr może jeszcze chwilami mocniej szarpnąć. W kolejnych dniach będzie niewiele cieplej, a w weekend możemy spodziewać się dalszych burz.
1: Hit na maksa. RMF Max Krosno.

0: Można przy nim wziąć głęboki wdech. The First Time, Damiano Dawid w RMF Max. A może to będzie wasz pierwszy raz, grzybiarze? Właśnie pojawił się muchomor rdzawo-brązowy, czyli grzyb, który zazwyczaj nie ląduje w koszyku, a szkoda, bo jest jadalny i co ciekawe, nazywany jest przez ekspertów panienką. Ma sporo dobrych właściwości dla naszego organizmu, tylko nie można się pomylić, bo ta panienka, no nie ma falbanki. Chociaż powiem szczerze, no idąc do lasu i szukając panienki, ja nie wiem, no ja bym uważała.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Lepiej spokojnie się rozmarzyć przy takich hitach jak ten. To Dawid Podsiadło i jego Na Błysk, świeżuteńki w RMF Max.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy.
12: Świeże hity.
11: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
12: Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
14: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
15: I po reklamie.
11: Let's go.
10: Don't kill my vibe.
11: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
16: Kino 14, my w RMF Max Krosno sprawdzamy szybko, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Łódź dołączyła do miast, nad którymi jutro przelecą najnowsze polskie samoloty bojowe F-35. Chwilę po 9:00 samoloty wystartują z bazy w Łasku i polecą w stronę Trójmiasta. Ten dźwięk nad Westerplatte usłyszycie około 9:45, potem Warszawa, około 10:10 wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Następnie Efy polecą w stronę Krakowa, aby nad Wawelem pojawić się o 10:35. Zawrócą wtedy nad Łódź i 10 minut później pojawią się nad tym miastem.
12: To jest RMF Max Krosno.
16: Krośnieńskich kierowców czekają spore utrudnienia na ulicy Grodzkiej, która na przełomie czerwca i lipca zostanie całkowicie zablokowana. Wykonawca prac zamknie odcinek w rejonie wiaduktu kolejowego dokładnie od 29 czerwca do 13 lipca. Wszystko przez wielką przebudowę linii kolejowej z Jasła do Nowego Zagórza i konieczność bezpiecznej rozbiórki starej konstrukcji nad drogą. Przejazd w tym miejscu będzie niemożliwy przez równe 2 tygodnie, dlatego magistrat już teraz apeluje o cierpliwość, uważne patrzenie na znaki i wcześniejsze planowanie objazdów. W RMF Max wracamy jeszcze do tematu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Krośnie, w której czas na złożenie dokumentów mija już jutro, 12 czerwca. Kandydaci decydujący o swojej edukacyjnej przyszłości na rok szkolny 26-27 logują się masowo w systemie, by wybrać wymarzone klasy w krośnieńskich placówkach. Z technicznego punktu widzenia warto wybrać kilka rezerwowych szkół. Dlaczego?
17: Dlatego, że zwiększa się wtedy szansa na dostanie się do jednej z właśnie tych wymarzonych szkół. Następnie uzupełnianie wniosków w szkołach ponadpodstawowych o świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Tutaj oczywiście trzymamy kciuki za wszystkich uczniów.
16: Mówi Jarosław Grześków z Urzędu Miasta Krosna. Nadal rozmawiamy też o wielkich przygotowaniach do wrześniowych 26. balonowych mistrzostw świata, które po raz pierwszy w historii zawitają do Krosna. Koordynatorzy akcji przypominają, że to gigantyczne sportowe święto powstaje przede wszystkim z myślą o mieszkańcach regionu oraz turystach, na których czekać będą darmowe koncerty i strefy animacji.
18: No przede wszystkim chcemy stworzyć atrakcje dla mieszkańców, no bo otwarcie mistrzostw będzie atrakcyjne, jak też ten finał na lotnisku, nocne pokazy i i dzienne związane z atrakcjami lotniczymi, które chcemy zapewnić na koniec zawodów, no są tą rzeczą, która przyciągnie do Krosna wielu, wielu mieszkańców, wielu też turystów.
16: Powiedział nam prezydent Krosna Piotr Przytocki. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze przypominamy, że Główny Urząd Statystyczny rozpoczął 1 czerwca wielkie unijne badanie gospodarstw rolnych, które ma pomóc w kształtowaniu przyszłej polityki rolnej i środowiskowej. Akcja dotyczy około 10% wylosowanych gospodarstw, których właściciele mają czas do 16 czerwca na samodzielne wypełnienie internetowego formularza, po czym do akcji wkroczą ankieterzy. Za oknami w Krośnie wciąż dominują chmury, ale do końca dnia możemy jeszcze liczyć na spore przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Zaś uciążliwe deszcze już ustały, zostawiając jedynie wilgotne powietrze. Na termometrach wciąż niewiele, bo tylko 16 stopni w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 17 w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 18 w Rzeszowie i Dębicy i 19 w Jaśle. W kolejnych dniach temperatury nieznacznie wzrosną, ale będą oscylować nadal w okolicach 20 stopni. Ponadto możemy też spodziewać się dalszych opadów i burz w sobotę i niedzielę.
0: Bez kawy? Nie jedziemy dalej, ale do tego. Milky, a jakże! I tak z przyjemnościami i hitami w głośnikach słuchacie RMF Max. Ania Wojtkowiak, witajcie, zostaję z wami do 17. Andy Dust czy Kungs to jeszcze w pierwszym kwadransie. Dzień dobry po drugiej!

0: Kung, Stanelu Islanden. No nie sposób przy nich usiedzieć spokojnie. Zresztą dzisiaj te ćwiczenia tak zwane śródlekcyjne, śródzajęciowe są bardzo polecane. Dobrze jest wstać od biurka, trochę się porozciągać. Generalnie biometr niekorzystny, więc pomóżmy sobie aktywnością. Chociaż powiem szczerze, mood to jest bardziej taki, jak ostatnio powiedziała Maja Chwalińska. No teraz będę spać, teraz będę jeść. Więc dobre przyprawy do czwartku zaraz polecą z głośnika. Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku.
1: Reklama.
2: Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, ola la, 3,99 kupując dwa.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
3: To ci zrobi dobry dzień.
12: Siemano rano.
3: Zabawa i dobry humor na start.
13: Wstawaj, nie udawaj.
3: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
15: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
16: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
17: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: I po reklamie.
3: Gramy.
12: Nie oceniamy.
3: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Błyszczeli z głośnika Gimps, Kukon, Jonathan, Ty masz w RMF Max. Tymczasem co ma Donald Trump? Bo jedni mówią, że tupet, inni, że czelność, a jeszcze inni, że rozmach. Jednak mimo wszystko szykują się 80. urodziny Donalda Trumpa. 14 czerwca to będzie wydarzenie, jakiego jeszcze Ameryka nie widziała. Oktagon w ogrodach Białego Domu. Ja się nie dziwię, że zaproszony został prezydent Nawrocki, naprawdę. No, tym bardziej, że słuchajcie, 4000 miejsc przygotowano, żeby zasiadać i oglądać tę walkę w oktagonie. A najlepsze jest to, że z gabinetu owalnego będą wychodzić zawodnicy, żeby tę walkę stoczyć. Jak to było kiedyś, chleba i igrzysk, to teraz Trump zamienił to na popcornu i w wrestlingu. To Ed Sheeran.

0: RMF Max.
1: RMF Max Krosno.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
9: I po reklamie.

Za oknami w Krośnie wciąż dominują chmury, ale do końca dnia możemy jeszcze liczyć na spore przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. Zaś uciążliwe deszcze już ustały, zostawiając jedynie wilgotne powietrze. Na termometrach wciąż niewiele, bo tylko 16 stopni w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 17 w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 18 w Rzeszowie i Dębicy i 19 w Jaśle. W kolejnych dniach temperatury nieznacznie wzrosną, ale będą oscylować nadal w okolicach 20 stopni. Ponadto możemy też spodziewać się dalszych opadów i burz w sobotę i niedzielę.

0: Beautiful.
1: Aloy Black i Hey Sun w RMF Max. No ja teraz w takim razie córki, synowie, bracia i siostry z mocną poradą. Za chwileczkę flash i będzie o tym, co najważniejszego dzieje się w naszej okolicy, ale tuż po 15 startujemy z rundą bonusową w naszej nowej zabawie o 25 tysięcy. RMF Max. Tego nie możecie przegapić. Wczoraj Patryk zgarnął ponad 14 tysięcy w naszej grze, więc teraz bądźcie czujni, to modelki.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności. Również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Mix Profeska.
9: Nikt nie gra lepiej.
8: Slay! Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje?
13: To w euro!
14: Emocje rosną!
13: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Sity na Maxa.
16: Krosno 97 i 6 FM.
18: Na zegarach 15, więc w RMF Max Krosno szybko sprawdzamy, co słychać w kraju i w okolicy. Marek Makuła, zaczynamy. Do końca dnia na północy i zachodzie kraju trzeba spodziewać się opadów deszczu, do tego silny wiatr. Jutro z kolei burze na wschodzie. Na termometrach nie więcej niż 20 stopni. Cieplej ma zrobić się dopiero od środy. W przyszły czwartek na południowym zachodzie kraju możliwe nawet 30 stopni. I jeszcze szybko sprawdzamy najnowsze ceny paliw. Jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. Tańszy będzie olej napędowy, maksymalnie 6,37.
16: To jest RMF Max Krosno.
18: Urząd Gminy Tarnowiec pękał w szwach podczas burzliwych konsultacji w sprawie planowanej budowy zakładu przetwarzania odpadów. Mieszkańcy kategorycznie sprzeciwiają się inwestycji, która w halach dawnego zakładu ma przetwarzać rocznie ponad 21 tysięcy ton śmieci. Ludzie boją się hałasu, najazdu tirów oraz pożarów, zwłaszcza że na działce już teraz zalegają niewiadomego pochodzenia odpady. Wójt Agata Augustyn uspokaja, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła, a gmina wynajmie zewnętrznych ekspertów do prześwietlenia raportu środowiskowego inwestora. Czas na składanie oficjalnych protestów mija 16 czerwca. W RMF Max nadal rozmawiamy o kulturalnych propozycjach w sercu Krosna, gdzie oprócz wieczornego wernisażu grafiki Pomiędzy w piwnicy pod cieniami, odwiedzających czekają inne historyczne perełki. Muzeum Rzemiosła gorąco zachęca m.in. do wdrapania się na samą górę pobliskiej wieży Farnej, z której rozciąga się genialna, zapierająca dech w piersiach panorama naszego miasta i całego Beskidu Niskiego.
19: No, wieża Farna w tym sezonie letnim codziennie, od wtorku do niedzieli, tylko poniedziałki są nieczynne i ja to chcę bardzo podkreślać, ponieważ często krośnianie, turyści myślą, że tylko w jakieś specjalne okazje udostępniamy wieżę. Otóż od maja do września przez 6 dni w tygodniu, od 10 do 18 można wieżę Farną zwiedzać. We wnętrzu wieży zawsze jakaś wystawa. Teraz trwa wystawa uczniów i nauczycieli z Liceum Plastycznego w Krośnie. Niebawem zmiana ekspozycji.
18: Zachęcała Magda Mikosz z Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Wciąż jesteśmy też w temacie letniego wypoczynku najmłodszych krośnian, dla których Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci organizuje pełne atrakcji bezpieczne półkolonie. Rodzice mogą liczyć na bogaty program zajęć rozwijających pasję maluchów, a także na profesjonalną opiekę wesołej kadry w samym sercu Krosna. W jakich dokładnie terminach ruszają poszczególne turnusy tych letnich półkolonii?
14: Są wybrane terminy, aczkolwiek rozłożone tak, że trwają przez całe wakacje. Szczegółowy harmonogram u nas na stronie internetowej lub na Facebooku. Można zostawić dzieci od wczesnych godzin porannych do późnego popołudnia, nawet i do wieczora. Dziewczyny są elastyczne.
18: Mówiła Karina Kalnisz z Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci. Ten krótki flash w RMF Max kończymy z zaledwie 5-letnią Zuzanną Ziębą, która została nową mistrzynią Polski, wygrywając szkolne indywidualne Mistrzostwa Polski w szachach. Ta genialna młoda zawodniczka z naszego regionu ma za sobą niesamowity sezon, podczas którego zdobyła również tytuł wicemistrzyni w katowickim Spodku i regularnie ogrywała rówieśników z całego kraju. Gratulujemy. Pogoda na Podkarpaciu po dość niespokojnym poranku nieco się ustabilizowała, ale na niebie do wieczora dominować będą chmury z szansą na niewielkie rozpogodzenia. Termometry wciąż pokazują nam niewiele, bo maksymalnie 16 stopni w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 17 w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 18 w Rzeszowie i Dębicy i 19 w Jaśle. Ciśnienie jest niskie, wynosi 1011 hektopaskali. Jakość powietrza mamy dobrą, a biometr umiarkowany. Już w sobotę czeka nas kolejna porcja burz z silnym i porywistym wiatrem.
15: Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
20: To jest pogoda na poprawę kondycji. Bo albo trzeba trochę podbiec, żeby nie zmoknąć, albo trzeba było się nieźle nagimnastykować, żeby znaleźć kalosze i płaszcz. Niezbędne w wielu miejscach Polski dzisiaj. A tym, którzy biegną dziś od rana, powiem, dajcie se, rozciągamy teraz czas na przyjemności. Justin Bieber, za momencik Dawid Podsiadło, Ania Wojtkowiak. Cześć po 15.

0: szczęście, nie tylko przy Dawidzie, ale także z RMF Max. No umówmy się, bo jakbyście inaczej nazwali to.
1: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: Cholernie się cieszę.
1: Patryk, jakie to uczucie?
2: Jestem przeszczęśliwy.
0: A jak? Patryk wygrał 14 483 zł. A dzisiaj do wygrania jest 25 tysięcy. I to od teraz startujemy z rundą bonusową, bowiem po 16 chcemy wam rozdać te pieniądze. Wystarczy otworzyć walizkę, w której schowaliśmy tę gotówkę. 25 tysięcy złotych. I jest tylko jedna rzecz, którą trzeba zrobić. Wysłać hasło MAX na numer 73273 69 z VAT-em. Skoro 25 tysięcy złotych jest w walizce, to a jak? Pomnóżmy 250 razy każde wasze zgłoszenie wysłane od teraz. 25 tysięcy na remont, na samochód, na zabieg, na wyjazd, na co tylko chcecie. 7327 SMS o treści MAX.
3: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: I po reklamie.

0: Jeśli ktoś ma średni czwartek, to właśnie tak z Eminemem staramy się go odmienić. Abracadabra, czyli Houdini za nami w RMF Max. No tymczasem Juniorini, czyli Baron Trump, najmłodszy syn prezydenta Donalda Trumpa, idzie w ślady ojca, no i próbuje swoich sił w biznesie. Ma 20 lat i założył markę napojów Solos razem z grupą bliskich przyjaciół, także z Florydy rzecz jasna. Chłopaki w wieku od 19 do 23 lat, tak mniej więcej. No, napoje, słuchajcie. Ciekawe, czy będą gasić pragnienie tak samo, jak ojciec kończy wojny. Ja tylko w ten sposób chciałam przypomnieć o nawadnianiu. Pamiętajcie, to ważne. Weźcie sobie szklankę wody i do przodu.
1: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. To już dzisiaj o 19.30 rozpocznie się oficjalna ceremonia otwarcia piłkarskiego mundialu 2026. To będą historyczne mistrzostwa. Zagra w nich 48 drużyn, do obejrzenia 104 spotkania. Niestety bez biało-czerwonych. Zespoły zostały podzielone na 12 grup, po 4 drużyny do rundy pucharowej według nowych zasad. Awansują po 2 najlepsze zespoły z każdej grupy oraz 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Mecze będą rozgrywane w Meksyku. Tu dziś o 21.00 gospodarze zmierzą się z RPA, ale także w Kanadzie i w USA. Mecz finałowy właśnie w Stanach 19 lipca. Na mundialu po raz pierwszy zobaczymy reprezentację Republiki Zielonego Przylądka, Curaçao, Jordanii i Uzbekistanu.

0: Keiza wyśpiewała I Can't Wait. No i na to czekaliśmy my wszyscy, kolekcjonerzy plastikowych butelek. W Poznaniu powstał butelkomat, do którego można wrzucić jednorazowo nawet 100 butelek bez konieczności skanowania każdej z nich osobno. Yes! Chociaż jeżeli chodzi o dobrą kumulację w zarabianiu, to ja polecam oczywiście 25 tysięcy złotych od RMF Max. Jeszcze przez moment mnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy 250 razy, a po 16 25 tysięcy złotych do wzięcia. Wystarczy chwycić za telefon i wysłać hasło MAX w SMS-ie na numer 7327. 250 razy mnożymy każde zgłoszenie tylko do 15.50.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
3: Wiesz co dobre?
1: Tak się gra!
4: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
7: Pogoda na Podkarpaciu po dość niespokojnym poranku nieco się ustabilizowała, ale na niebie do wieczora dominować będą chmury z szansą na niewielkie rozpogodzenia. Termometry wciąż pokazują nam niewiele, bo maksymalnie 16 stopni w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, 17 w Lesku i Ostrzykach Dolnych, 18 w Rzeszowie i Dębicy i 19 w Jaśle. Ciśnienie jest niskie, wynosi 1011 hektopaskali. Jakość powietrza mamy dobrą, a biometr umiarkowany. Już w sobotę czeka nas kolejna porcja burz z silnym i porywistym wiatrem.
1: Hit na maksa!
3: RMF Max Krosno.

0: zupełnie jak nowy, Faithless i New Religion z Bibi Rexą. A to jest też świetna nowość, planując wypad na wakacje, nawet taki króciusieńki. Proszę bardzo, nowa atrakcja turystyczna na Słowacji, labirynt jak odcisk palca. Wspaniała sprawa, słuchajcie, naprawdę uważam, że to jest doskonałe miejsce, żeby pojechać na wakacje, tak na 2 tygodnie, żeby się jakoś odnaleźć.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Tymczasem my wynajdujemy dla Was najlepsze świeżynki. To Jugel.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
11: I po reklamie.

0: O 16 w RMF Max Krosno kłania się Marek Makuła. Szybko sprawdźmy, co słychać w kraju i okolicach. Zapraszam na Flash. Pato streaming będzie zakazany. Tak dziś zdecydował Sejm. Chodzi o promowanie w internecie takich treści, które na przykład przedstawiają popełnianie czynu zabronionego. Kto nie głosował za ustawą?
1: Niemal cała Konfederacja, bo wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wstrzymał się od głosu. Przeciwko ustawie byli także politycy z ugrupowania Grzegorza Brauna i były polityk PiSu Janusz Kowalski. W trakcie debaty nad ustawą można było zakładać, że za będą niemal wszyscy posłowie.
2: To jest zjawisko bardzo, bardzo szkodliwe.
1: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
0: Tyle Kacper Wróblewski.
3: To jest RMF Max Krosno.
0: Bieszczadzki Park Narodowy podsumował majowy ruch na szlakach, na które ruszyło łącznie ponad 58 tysięcy miłośników górskich wędrówek. Absolutnym hitem okazała się Przełęcz Wyżna, czyli popularny punkt startowy w stronę kultowej chatki Puchatka, gdzie zameldowało się blisko 14 tysięcy osób. Sama majówka przyciągnęła 23 tysiące turystów, choć ogólna frekwencja była nieco niższa niż przed rokiem. Wszystkiemu winna była kapryśna bieszczadzka pogoda, bo przez połowę miesiąca w górach mocno padało, a prawdziwe ciepło przyszło dopiero pod koniec maja. A teraz pomysł na niedzielę, kiedy to miłośnicy unikatowych przedmiotów i klimatu dawnych lat będą mieli wyjątkową okazję do odwiedzenia giełdy staroci, jaka odbędzie się przed Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. W godzinach od 9 do 14 na odwiedzających czekać będą stoiska pełne antyków, rękodzieła oraz przedmiotów z duszą.
4: Zapraszamy pasjonatów przedmiotów dawnych, przedmiotów z duszą do targowania się na placu przed Etnocentrum. Wracamy do tradycji, targujemy się, przeglądamy, buszujemy w tym, co ktoś może uznał już za niepotrzebne rzeczy, a my zachęcamy do tego, żeby znaleźć tam perełki do własnego domu, mieszkania, a może na prezent.
0: Zachęcała Paulina Pabis-Boczar, kierownik Etnocentrum. Zmieniamy temat, bo kierowców podróżujących na południe regionu czekają ogromne utrudnienia. Obwodnica Sanoka w ciągu krajowej 28 została całkowicie zamknięta. Powodem blokady są pilne i niespodziewane prace remontowe na okolicznych mostach, które potrwają około 3 tygodni. Cały ruch tranzytowy oraz lokalny został skierowany prosto przez centrum Sanoka, między innymi ulicami Krakowską, Lwowską i Lipińskiego. Jeśli wybieracie się w tamte strony, uzbrójcie się w cierpliwość, bo na trasach objazdowych mogą czekać korki. Na koniec tego krótkiego flesza wracamy do tematu balonowych mistrzostw świata w Krośnie, które ze względu na przyjęcie 120 załóg z całego globu są ogromnym wyzwaniem logistycznym dla sztabu organizacyjnego. Koordynatorzy uspokajają jednak, że cała ta skomplikowana machina jest w pełni do ogarnięcia, a miasto logistycznie udźwignie tak wielki napływ gości.
5: Chcemy zadbać o te sprawy logistyczne, aby po mieście można było się poruszać sprawnie, aby były też przygotowane placówki hotelarskie i gastronomiczne na przyjęcie zawodników i turystów.
0: Powiedział dziś naszemu reporterowi prezydent Krosna Piotr Przytocki. Przed nami wieczór ze sporą ilością chmur, ale już bez opadów, które rano dokuczały głównie na południu województwa. Dzisiejsze maksimum temperatur dla Krosna to 16 stopni, a w Rzeszowie i Dębicy odnotowaliśmy 18. Najcieplej było w Jaśle, tam 19 kresek. Powietrze w całym regionie jest dziś czyste, a umiarkowany biometr nie powinien już mocno doskwierać. Także porywisty zachodni wiatr powoli zaczyna słabnąć. Następne dni przyniosą nam zmienną aurę. Jutro chwilami popada, w sobotę zrobi się nieco cieplej, a od niedzieli temperatura znów lekko spadnie.
6: To jest ważne ogłoszenie dla tych, którzy przyszli na 8 do pracy. Minęła 16. Juhu! Pewnie tak to powinno brzmieć, chociaż jeżeli nie trafiliście akurat na okno pogodowe, no to delikatnie mniejszy entuzjazm na wyjście z pracy. No, odprowadzę was oczywiście do godziny 17 i będzie między innymi męskie granie. Ania Wojtkowiak, cześć. Rozdajemy w tej godzinie pieniądze, a zaraz zdradzę wam, dlaczego oglądanie mundialu może przynieść korzyści zdrowotne. Najpierw Anima. You make me feel alive again.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Co ja tam będę? Wiem, że ziewanie też jest zaraźliwe, więc może wzmagać poczucie wspólnoty, a to na pewno będzie łączyć też polskich kibiców mundialu.

0: Rodrigo w RMF Max. Tak się pięknie dzięki niej zrobiło, że przepraszam, ale muszę wam to włączyć jeszcze raz.
1: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: Cholernie się cieszę. Jestem przeszczęśliwy.
0: No właśnie, za chwilkę rozdajemy pieniądze w RMF Max. Wczoraj Patryk zgarnął 14 483 zł, a dzisiaj można zgarnąć nawet 25 tysięcy. Nigdzie nie odchodźcie, zaraz kolejne emocje w zabawie szyfr do wygranej.
3: Max. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Krosno 97,6 FM.

0: Dobrze się przy nim wraca z pracy do domu, to Gibbs i jego win. No to zdecydowanie dłuższy numer, mam na myśli ten win, niż kot do walizki, który dzisiaj wystarczy odgadnąć, żeby zgarnąć 25 tysięcy.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Bo bawić w RMF Max to my się potrafimy. Szyfr do wygranej. No i pytanie, kto dzisiaj będzie miał możliwość, żeby otworzyć naszą walizkę? Wybraliśmy już numer telefonu do dzisiejszego finalisty albo finalistki. Zaraz to się wszystko okaże. Tylko trzeba...
2: Halo?
0: Halo, dzień dobry. No udało się odebrać połączenie, więc jest już pięknie. Ania Wojtkowiak z tej strony radio RMF Max. Dzwonię w finale zabawy Szyfr do wygranej. Z kim mam przyjemność?
2: Uliana.
0: Cześć Uliano, witam ciebie serdecznie.
2: A nie wierzę, że jestem w radiu.
0: Jesteś w radiu i możesz wygrać 25 tysięcy. To są dobre informacje w ten czwartek o tej porze. Wystarczy, że otworzysz naszą walizkę z pieniędzmi. Otwiera ją czterocyfrowy szyfr. Rozpoczyna się od cyfry 6. I są jeszcze trzy cyfry do odgadnięcia, ale masz do wyboru dwa scenariusze. Albo odgadujesz te trzy cyfry tak po prostu. I jeśli ten szyfr otworzy naszą walizkę, wygrywasz 25 tysięcy, albo możesz ode mnie odkupić dwie cyfry z tego kodu, być pewna, ale mieć trochę mniej pieniędzy w walizce, no bo za tyle, za ile odkupujesz, tyle ja muszę z tej walizki wyjąć.
2: Może strzelamy.
0: Wow! Do odważnych świat należy. Wczoraj Patryk wygrał ponad 14 tysięcy złotych. No i dzisiaj ciekawa jestem, z jakim skutkiem otworzymy naszą zabawę szyfr do wygranej. Uliano, kod rozpoczyna się od cyfry 6, więc masz tylko 3 jeszcze do odgadnięcia. W takim razie, co mam wpisać do naszego zamka?
2: 7, 6, 7, niech będzie po kolei 8.
0: Aha.
2: I 9.
0: To jest twoje ostatnie zdanie?
2: Myślę, że tak.
0: Dobra. Odważna Uliana z rozmachem wjeżdża w naszą zabawę szyfr do wygranej, zatem wbijamy 6, 7, 8, 9.
3: Szyfr niepoprawny.
0: Ale moja droga, jest dobra informacja dla ciebie. 500 zł i tak dostajesz od nas. Gratuluję ci bardzo serdecznie tego popołudnia.
2: Dziękuję bardzo. No, dziękuję.
0: Tak się trzeba bawić, no albo wszystko,
2: nie
0: albo
2: udało
0: nic.
2: Się. Fajnie, że i tak coś udało się wygrać.
0: No i dokładnie o to chodziło. Uliana dzisiaj wychodzi z 5 stówkami, a wy, jeśli chcecie wyciągnąć 25 tysięcy z naszej walizki jutro, wskakujcie koniecznie na rmfmax.pl i zgłoście się do zabawy Szyfr do wygranej.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ten rytm troszeczkę może przypominać kapanie deszczu o parapet, ale żeby nie było, mamy dla was coś, co na pewno może was rozchmurzyć po 17:00. Bilety między innymi na Jasona Derulo, czyli na ING Silesia Beats w kanale nadawczym. Zostańcie koniecznie z RMF Max, a ja wam mówię pa, pa, do jutra. Do jutra słyszymy się znowu po 13:00. Ania Wojtkowiak, hej! Dziękuję za dzisiaj. Jeszcze chciałam powiedzieć, wracajcie suchą stopą do domu. Pa.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą,
9: przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
10: Harmonizer.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Najlepiej zmiksowana playlista.
22: Say no more.
21: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
23: Przed nami wieczór ze sporą ilością chmur, ale już bez opadów, które rano dokuczały głównie na południu województwa. Dzisiejsze maksimum temperatur dla Krosna to 16 stopni, a w Rzeszowie i Dębicy odnotowaliśmy 18. Najcieplej było w Jaśle, tam 19 kresek. Powietrze w całym regionie jest dziś czyste, a umiarkowany wiometr nie powinien już mocno doskwierać. Także porywisty zachodni wiatr powoli zaczyna słabnąć. Następne dni przyniosą nam zmienną aurę. Jutro chwilami popada, w sobotę zrobi się nieco cieplej, a od niedzieli temperatura znów lekko spadnie.
20: RMF Max.
21: RMF Max Krosno.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Na spotkaniu bratnich dusz tym razem stawią się Marlena Sojka i Jakub Norek, czyli Marley i Kuba.
2: Był kiedyś taki moment, że internet was prawie rozdzielił.
3: Myślę, że były takie momenty, jak nagrywaliśmy filmy na YouTubie.
4: Dlaczego wcześniej nie mówiliście o swoich zaręczynach?
1: Bratnie dusze. Haj Papi i Ada Krysian. Miłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro!
12: Emocje rosną!
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Minęła 17. W RMF Max Krosno sprawdzamy, co słychać w kraju i okolicach. Marek Makuła, zaczynamy Flash. Znamy nazwiska tegorocznych laureatów honorowych Oscarów. Ogłosiła je Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jednym z nagrodzonych jest znany reżyser Ridley Scott.
1: 88-letni Ridley Scott, twórca m.in. Łowcy Androidów, był nominowany do Oscara za Gladiatora, za Helikopter w ogniu i nie zwalnia tempa, ma w planach nową ekranizację Wyspy Skarbów.
0: Kto jeszcze został wyróżniony?
1: To Glenn Close, słynna aktorka 8 razy nominowana do Oscara. Znacie ją pewnie z filmów Fatalne Zauroczenie, 101 Dalmatyńczyków czy Żona. Floyd Norman był przez 65 lat związany z wytwórnią Walta Disneya. Pracował m.in. przy Śpiącej Królewnie czy Księdze Dżungli.
0: Tyle Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie apeluje o pilną pomoc, bo na Podkarpaciu dramatycznie kurczą się zapasy krwi. Sytuacja jest poważna, a na alarmującym niskim poziomie są obecnie trzy grupy. ARH+, 0RH- oraz ABRH-. Cennego leku brakuje w całym regionie, dlatego lekarze proszą o mobilizację wszystkich honorowych dawców. Jeśli możecie pomóc, zgłoście się do punktu krwiodawstwa w Krośnie, Jaśle lub Sanoku. Każda donacja jest teraz na wagę złota. Zmieniamy temat i wracamy do letniej oferty Muzeum Rzemiosła w Krośnie, które obok dzisiejszego wernisażu grafiki w piwnicy pod cieniami ma w zanadrzu zupełnie nową turystyczną petardę. Instytucja mocno zachęca do odwiedzenia zabytkowej fabryki zegarów, która po gruntownej rewitalizacji została niedawno oficjalnie otwarta dla zwiedzających.
3: Proszę Państwa, to miejsce jest szczególne, wyjątkowe, nowy punkt na mapie Krosna. Myślę, że każdy powinien to miejsce zobaczyć, zwiedzić, zaprosić swoich gości. Jeśli macie gości odwiedzających, przyjeżdża do Was rodzina, przyjdźcie w to miejsce, zobaczcie piękne. Piękna rzecz.
0: Tyle Magda Mikosz z Muzeum Rzemiosła w Krośnie. A już za godzinę, o czym mówimy Wam od rana, w piwnicy pod cieniami wernisaż wystawy grafiki Katarzyny Pietrzak pod tytułem Pomiędzy. Tymczasem Urząd Marszałkowski w Rzeszowie rozdał 1 200 000 złotych na rozwój podkarpackich obszarów rybackich. Kasą porówno podzieliły się dwa stowarzyszenia z regionu, Grupa Działania Roztocze oraz Grupa z Puszczy Sandomierskiej. Pieniądze pójdą na konkretne działania. Organizacje kupią sprzęt do monitorowania czystości wód, wybudują nową infrastrukturę turystyczną i stworzą miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Na koniec tego krótkiego flesza przypominamy jeszcze o wielkim finale pierwszego etapu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Krośnie. Uczniowie kończący podstawówki mają już tylko kilkanaście godzin na ostateczne zamknięcie elektronicznych wniosków o przyjęcie do wymarzonych klas. Podania można składać do jutra. Co dalej?
4: Następnie poznamy wyniki rekrutacji. Tutaj decydować będą punkty, a więc wyniki z egzaminu ósmoklasisty, a także oceny ze świadectwa ukończenia ósmej klasy. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 20 lipca 2026 roku o godzinie 12.
0: Wyjaśniał Jarosław Grześków z Urzędu Miasta Krosna.
2: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Nadchodząca noc przyniesie nad Podkarpacie sporo chmur, a we wschodniej części naszego województwa okresami wystąpią opady deszczu. Słupki rtęci w Krośnie i rejonach podgórskich spadną do 7, może 9 stopni, a wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Jutro z kolei czeka nas dzień z umiarkowanym zachmurzeniem, które okresami wzrośnie do dużego, przynosząc przelotne opady deszczu. Na termometrach w Krośnie i okolicach zobaczymy maksymalnie od 15 do 17 stopni, a w pozostałych częściach regionu temperatura podskoczy do około 19 kresek na plus.

0: 4 po 17. Dzień dobry i podobno Natalia jest trochę zbyt radosna, tak mówią ludzie w redakcji. Co się stało, Natalia, jak to robisz?
1: Słuchaj, nie wiem po co?
0: Po co być radosnym, powiedz.
1: Nie wiem, ale jest fajnie.
0: Jest fajnie?
1: Jest
0: no to
1: fajnie.
0: Polecamy, spróbujemy to zrobić razem, bądźmy radośni razem, razem z Natalią.
1: To spróbuję na was, nie wiem, nakaszleć, nachuchać, żeby to na was też przeszło. Nie wiem, jak się tym zarazić, ale zrobię co w mojej mocy, żebyście się zarazili.
0: Wiktor Waligura, od tego zaczynamy. 4 pory roku. Michał Siwek.
1: I Natalia Kawałek. Ja już tańczę.
0: Ona tańczy. To jest radosna osoba. To jest promyczek w tym studiu.
1: Dzień dobry.
0: O to chodzi.

0: Taniec brzucha, jeżeli uskuteczniać to do numerów takich jak ten Belly Dancer, ja powiem szczerze, robiłam to przed chwilą.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek.
0: I przyznam szczerze, mam nadzieję, że za chwilę zrobimy taki banger wspólnie, ja, Siwek i wy, że też będziemy tańczyć. Nie wiem, czy taniec brzucha, ale jakiś taniec będzie się dało do tego ułożyć.
2: Jak zawsze wieczorem w RMF Max.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP

0: Mundialu, ale tym razem pytamy o takie pierwsze skojarzenie z Mundialem, jakie macie, bo u mnie oczywiście odpala się, ale że Dudka nie wzięli.
1: No.
0: To był Mundial 2006, pierwszy, który pamiętam jako dzieciak.
1: Słuchaj, możliwe, że to też gdzieś tam wpleciemy w piosenkę, ale właśnie, w tym momencie bardzo was prosimy, żebyście odpalili Messengera i na priv do RMF Max napisali. My te wiadomości wszystkie czytamy i bardzo was prosimy, żebyście właśnie napisali pierwsze skojarzenie z Mundialem. Postaramy się wszystkie te propozycje wcisnąć w piosenkę. Nie wiem, jak to zrobimy.
2: Hity, które nie dają zasnąć. A co?

0: Jest w Dumerze, talk to you. No to my sobie do was teraz trochę pogadamy, bo słuchajcie, mamy temat, absolutną petardę. Myślę, że tutaj patriotyzm wzrośnie momentalnie od zera do setki w bardzo szybkim tempie.
1: Drodzy państwo, chodzi o rosół.
0: To jest bardzo ważna rzecz.
1: Rosół to jest jakby ważki temat w naszym pięknym nadwiślańskim kraju i ten rosół wreszcie doczekał się godności, honoru oddanego mu należycie.
0: Czy jest szansa, że się doczeka godności, bo rosół i sposób jego podania może trafić na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO i to nie jest żart. Muzeum Pałaców w Wilanowie ma właśnie taki projekcik, no bo rosół to jest, słuchajcie, coś więcej niż zupa.
1: Oni tak mówią, piękne hasło mają, że rosół to jest więcej niż zupa.
0: No bo jest, to jest styl życia, słuchaj, to jest cała niedziela. No.
1: To jest również familiada o 14, to jest na dobre i na złe o 16, tak. A potem prace domowe trzeba odrabiać.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Trzeba przyznać, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble.
5: Hope Bands Extra.
3: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
6: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 13 czerwca w sobotę widzimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Zagrają Mortal.
11: Cały skład, zobacz jak to jest.
3: Wilki. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Malborka Marek Charzewski, partner trasy Wojanek i RMF Max.
12: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
13: Znałem to już.
12: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
12: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hope Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hope Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: I po reklamie.

0: ale Farb & Body Talk, my się już nagadaliśmy, teraz pora, żeby ekspert przejął mikrofon i co nieco wam opowiedział o ważnych sprawach.
1: Krzysiek Chwaliński w studiu i mistrzowski flesz sportowy, zaczynamy te mundialowe emocje, będzie pięknie.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Jestem, dzień dobry. Za niespełna już godzina początek ceremonii otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Gwiazdą wydarzenia w stolicy Meksyku na słynnym Estadio Azteca będzie Shakira, która razem z Bernabéu wykona utwór Die Die.
4: Jest to stadion ikoniczny, ponieważ w 70 roku Pele, tak? W 86 Maradona, ręka Boga, gol stulecia.
3: Przypominała Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku. Zaplanowano również przemówienie ambasadorki turnieju Salmy Hayek. Swoje oficjalne otwarcia mundialu będą miały też Stany Zjednoczone i Kanada, bo te państwa, przypomnijmy, także gospodarzami tego wielkiego piłkarskiego święta, które niestety bez udziału kadry Polski. Po ceremonii o 21 mecz otwarcia Meksyk-RPA. Gospodarze w Mistrzostwach Świata zwykle wychodzili z grupy, ale odpadali w 1/8. Tak było 7 razy z rzędu. Teraz ma być zupełnie inaczej.
1: To może byśmy tą Shakirę zagrali, co? Tak, żeby poczuć już teraz, żeby wcześniej niż Meksyk odpalić już ten mundial w naszych sercach, co?
0: Jestem za.
1: No to jazda, proszę państwa.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Coś tam, że ona nie ma planu B, że on ma plan B. Fajna piosenka.
1: Ja zarejestrowałam najbardziej to, że jak ktoś nie ma biletu, to nie wraca. Ale też jest tak, że jak ktoś nie ma biletu, to nie jedzie na mundial na przykład.
0: To jest różnie z biletami właśnie. My też na przykład nie pojechaliśmy.
1: Ale jesteśmy z wami i kleimy dla was piosenkę o mundialu właśnie, dzięki wam.
0: Piosenka o waszych skojarzeniach z mundialem już za momencik w RMF Max, po drodze też prognoza pogody, więc zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nadajemy się od rana.
8: To ci zrobi dobry dzień.
9: Siemano rano.
8: Zabawa i dobry humor na start.
10: Wstawaj, nie udawaj.
8: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroën. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: Chcesz wznieść swoją karierę na wyższy poziom? Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie zaprasza. Nowoczesne kursy lotnicze i techniczne dla młodzieży, dorosłych i profesjonalistów. Praktyczna wiedza, doświadczeni instruktorzy i kierunki przyszłości. Krosno, ulica Tysiąclecia 5. Branżowe Centrum Umiejętności Lotniczych w Krośnie. Twój start do kariery w przestworzach.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Nadchodząca noc przyniesie nad Podkarpacie sporo chmur, a we wschodniej części naszego województwa okresami wystąpią opady deszczu. Słupki rtęci w Krośnie i rejonach podgórskich spadną do 7, może 9 stopni, a wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Jutro z kolei czeka nas dzień z umiarkowanym zachmurzeniem, które okresami wzrośnie do dużego, przynosząc przelotne opady deszczu. Na termometrach w Krośnie i okolicach zobaczymy maksymalnie od 15 do 17 stopni, a w pozostałych częściach regionu temperatura podskoczy do około 19 kresek na plus.

0: Więcej nam do szczęścia nie trzeba. Trochę turururu i świat jest od razu lepszy. To Milki, Just the Way You Are w RMF Max.
1: A ten świat, umówmy się, i tak nie był taki zły, bo dzisiaj dużo się dzieje na świecie. Mm-hmm. Dzisiaj startuje mundial, pytaliśmy o wasze skojarzenia z nim. RMF Max. I o tym piosenka.

0: Był żałował, żałował, tak jak Krzysztof Globisz.
1: Więcej żalu, żalu, żalu.
2: Hity na maksa.
3: No ja bym żałował, ja bym totalnie żałował, absolutnie. Drodzy Państwo, dziś 21. mecz otwarcia, Meksyk gra z RPA, a u nas usłyszycie wszystko o tym mundialu w mistrzowskich fleszach sportowych.

0: Dawid Podsiadło. No ładnie nam zaśpiewał, na błysk wręcz bym powiedziała. Za chwilę na błysk najnowszy flash w RMF Max. Usłyszycie, co się dzieje na świecie, tak poza mundialowo, ale do mundialu jeszcze dzisiaj będziemy wracać na pewno.
1: Oprócz flesza, w którym dowiecie się, co słychać na mundialu w tej godzinie, umówmy się, że to będzie taka godzinka bez mundialu, dobra?
0: Okej.
1: Tak, żeby sobie odpoczęli ludzie.
0: Okej.
1: Trzeba odpocząć.
0: Brzmi jak plan, jestem za, no.
1: Nie można tylko mundialem żyć. Znaczy można, ale nie
0: powinno
1: się. Ale
0: nie trzeba.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. W Media Expert taniej masz.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Lepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: I po reklamie.

0: działać, to na maksa.
1: Hit za hitem.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
2: W głośnikach macie RMF Max Krosno. Pora szybko sprawdzić, co słychać w okolicy. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na Flash. Burze, które przeszły przez Podkarpacie, pozostawiły po sobie poważne szkody i liczne utrudnienia. Strażacy interweniowali m.in. w powiecie jasielskim, gdzie piorun uderzył w drzewo.
3: Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w rejonie Leżajska, gdzie awarie sieci energetycznej odcięły od dostaw prądu blisko 11 tysięcy odbiorców. Łącznie w całym regionie bez zasilania pozostawało w szczytowym momencie niemal 21 tysięcy gospodarstw domowych. Problemy z energią dotknęły również mieszkańców okolicy Rzeszowa, Mielca, Sanoka, Stalowej Woli oraz Krosna.
2: O szczegółach mówił reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski.
0: To jest RMF Max Krosno.
2: Podkarpacki sanepid wziął pod lupę lokalną gastronomię i przeprowadził ponad 300 rygorystycznych kontroli. Inspektorzy masowo sprawdzali restauracje, food trucki, lodziarnie czy cukiernie, a efektem tych działań jest 49 mandatów na łączną kwotę ponad 13 tysięcy złotych. Najczęstsze grzechy właścicieli to brud, brak dokumentów, złe przechowywanie produktów oraz sprzedaż jedzenia po terminie ważności, co w jednym przypadku skończyło się natychmiastowym zamknięciem lokalu. Na pocieszenie dodam, że urzędnicy zbadali też 40 próbek lodów i tutaj obyło się już bez żadnych zastrzeżeń. Już 13 czerwca w Krośnie przy ulicy Lwowskiej odbędzie się spotkanie poświęcone zjawiskom trudnym do jednoznacznego wyjaśnienia. Gościem wydarzenia będzie Robert Bernatowicz, który opowie m.in. o UFO, reinkarnacji i tajemnicach ludzkiej świadomości. Organizatorzy zapraszają wszystkich ciekawych, niewyjaśnionych historii, zarówno sceptyków, jak i pasjonatów tych tematów. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.
4: Będziemy gościć u nas pana Roberta Bernatowicza, osobę, która kupę lat pracowała w radiu, w telewizji. Od wielu lat ma swoją fundację Nautilus, która zajmuje się badaniem zjawisk nadprzyrodzonych. Skupia się w szczególności na reinkarnacji, badaniu UFO oraz porusza różne kwestie, które dzisiaj nurtują niejednego człowieka, związane z paranormalnymi wydarzeniami.
2: Mówiła Karina Kalisz z Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci, która organizuje to spotkanie. Podkarpaccy policjanci wspólnie ze Strażą Graniczną podsumowali potężną dwudniową obławę na osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze w całym regionie sprawdzili blisko 2,5 tysiąca adresów i kryjówek, co pozwoliło zatrzymać aż 53 poszukiwanych, w tym 6 ściganych listami gończymi. W Rzeszowie wpadł 37-latek, który za rozpijanie małolatów i niszczenie środowiska posiedzi 2,5 roku. Z kolei w Brzozowie mundurowi dorwali dilera, który ma do odsiedzenia 3 lata za handel narkotykami. Przy okazji mundurowi odnaleźli też 3 zaginione osoby. Uniwersytet Rzeszowski przeszedł do historii, wygrywając z Politechniką Rzeszowską w pierwszym na Podkarpaciu wyścigu smoczych łodzi. Studenci UR pokonali 200-metrowy dystans na rzeszowskim zalewie w 45 sekund. To o sukcesie zdecydowała idealna synchronizacja oraz porady mistrza Polski. Ta pokazowa walka to część trzydniowego festiwalu akademickiego sportu i nauki.

0: Przed nami dość chłodna noc pod grubym kocem z chmur, z temperaturą w granicach od 7 do 9 stopni na terenach podgórskich i około 11 w głębi województwa. Nad ranem na wschodzie Podkarpacia może pokropić deszcz. W ciągu dnia czeka nas powtórka ze zmiennej aury. Niebo będzie się chmurzyć, pojawią się przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Pogoda na weekend wcale nie zapowiada się dużo lepiej, choć czeka nas krótkie uderzenie cieplejszego powietrza, to możemy spodziewać się burz w sobotę i nieco chłodniejszej niedzieli.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Chwila po 18, my jesteśmy dobrze zatankowani kawą. Siwek tutaj jeszcze coś dotankuje i słuchajcie, jedziemy. Jedziemy z 18 i z atrakcjami, które dla was mamy, a trochę się tego nazbierało.
3: Ja tankuję cały czas, u mnie to jest, wiesz, rabatowe ceny za litr przez cały rok. 18.04, dzień dobry, Michał Siwek,
2: Natalia Kawałek i Bledka.

0: Vinay i I Was Made, cudowna energia w RMF Max, którą teraz przekuwamy, uwaga, uwaga, w rywalizację. Będą się ludzie...
1: Bić.
0: Dobrze, że podrzuciłaś mi inne słowo niż to, które ja miałem w głowie.
1: Bo spojrzałam ci w oczy i widziałam tę gonitwę słów, niekoniecznie takich antenowych. Także tak, moi drodzy, chcemy z was zrobić prawdziwych VIP-ów, ludzi, którzy są bardzo ważni, bardzo very important, bo przed nami ING Silesia Beats. To już jutro się zaczyna w Chorzowie. No, moi drodzy, Park Śląski, ale tam będzie gęsto od gwiazd, ale tam będzie pięknie i wspaniale.
0: To się zaczyna już jutro, a dziś, drodzy państwo, walczycie o wejściówki VIP. No takie rzeczy to nie jest tak, że to na ulicy leży. A nawet nie. Jakby leżało, to by bardzo dużo kosztowało, żeby to podnieść.
1: No właśnie, a w ogóle dostać coś takiego, a u nas możecie za darmo, tylko wcześniej musicie się troszeczkę popisać kreatywnością, później odrobinę wiedzą i jakoś to będzie.
0: Bo skoro wy będziecie very important person, jeżeli wygracie takie wejściówki, to
1: yes.
0: Wy nam powiedzcie, what is very important?
1: Yes.
0: What is very important? Proszę answer na Messenger RMF Max.
1: Please, please. Mister, please.
0: I wait very.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i kawałek.
1: Jakby co to można pisać po polsku?
0: Jak
1: śmiało.
0: What is very important? Messenger RMF Max.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Rytmiczne ruchy przód, tył, wykonywane mimowolnie przy tym numerze, to jest,
1: z gardą.
0: To jest jakby
1: z gardą.
0: Z gardą, tak, koniecznie z gardą. Dub Dogs i How Does It Feel za nami w RMF Max, jest 18:18.
1: A teraz, kto w Gdańsku na urlopie, ten powinien się dobrze po barach rozglądać. I ja nie mam tutaj nic złego na myśli, bo moi drodzy, siedzisz sobie spokojnie, a wtem do knajpy wchodzi Henry Cavill. Tak było wczoraj. Nawet się rozpisują o tym lokalne media, że do baru wszedł Superman, Wiedźmin i Nieśmiertelny, a barman zapytał, co podać, panie Cavill.
0: To jest śmieszne, to jest ładne. To ktoś tam bardzo kreatywnie, ładnie do tego podszedł. Ale hitem jest to, bo jak się wczytaliśmy w tą historię, to się okazało, że obsługa postanowiła na koniec tej nocy zapytać pana Cavilla.
1: Nie, lepiej na początek,
0: jeszcze
1: tak.
0: Lepiej. Zapytać go o dowód.
1: Widać po nim, że jest pełnoletni, więc no nie wiem. Ja bym na przykład zrobiła tak samo, ale po to, żeby sprawdzić, czy na zdjęciu do dowodu wygląda tak koszmarnie jak wszyscy, czy tak pięknie jak zawsze.
0: To jest Superman. Tam są wszystkie rzeczy możliwe. On może wyglądać nawet dobrze.
1: A myślisz, że Bicek się złapał na to zdjęcie do dowodu?
0: Jest tak wielki, że on się złapał na każde zdjęcie świata.

0: Gibbs, Cook, On, Jonathan i Ty Masz. Numer, który kojarzy nam się trochę z kultowym Candy Shopem, ale ma swój własny unikalny charakter. Ty Masz za nami.
1: A przed nami kolejny mistrzowski flash sportowy. Krzysiek Chwaliński jest już z nami i teraz Wam poopowiada wszystko, co ważne w sporcie.
2: Zanim wielka piłka nożna, to najpierw siatkówka. Polacy niestety przegrali finał ze Słowenią 2-3. Mecz Ligi Narodów to było spotkanie numer 2. W piątek biało-czerwoni zmierzą się z Japonią. Dokładnie. Meksyk kontra Republika Południowej Afryki wieczorem na Estadio Azteca. Pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata. Obie ekipy zagrały ze sobą ostatnio 16 lat temu i to również był mecz otwarcia mundialu. No tyle, że wtedy gospodarzem była RPA. Przypomina Patryk Serwański.
3: Na murawie padł wtedy remis 1-1. Gospodarze odpadli w fazie grupowej, Meksyk w 1/8 finału. Osobą łączącą wieczorny mecz z tym sprzed 16 lat będzie Javier Aguirre. Trener reprezentacji Meksyku w 2024 roku wrócił na stanowisko.
2: A ja przypomnę jeszcze, że wtedy w 2010 roku kibice RPA zasłynęli z bardzo charakterystycznego kibicowania. Ich trąbki przypominały dźwięk lecącego roju pszczół. Początek dzisiejszego meczu otwarcia o 21:00.
0: Z wspominaniem wuwuzeli jest dokładnie jak z wspominaniem surowego nauczyciela. Zapomnieliśmy już, jak bardzo nas denerwował, ale dziękuję za to przypomnienie.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A my się staramy w RMF Max komuś dać bilety VIP na ING Silesia Beats. Jeszcze możecie wejść do zabawy, możecie wejść do tej gry.
2: Very important person ktoś
1: yes.
2: będzie. Very important. Dlatego też pytamy, co jest very important. Napiszcie na Messenger RMF Max. RMF Max. I ktoś, kto napisze najciekawiej, tak, że nam się najbardziej jakoś tak spodoba, to słuchajcie, no to ten ktoś dostanie szansę zawalczenia o te VIP wejściówki na ING Silesia Beats.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej masz.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych.

0: płatności od sklepu. Biedronka.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

Przed nami dość chłodna noc pod grubym kocem z chmur, z temperaturą w granicach od 7 do 9 stopni na terenach podgórskich i około 11 w głębi województwa. Nad ranem na wschodzie Podkarpacia może pokropić deszcz. W ciągu dnia czeka nas powtórka ze zmiennej aury. Niebo będzie się chmurzyć, pojawią się przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Pogoda na weekend wcale nie zapowiada się dużo lepiej, choć czeka nas krótkie uderzenie cieplejszego powietrza, to możemy spodziewać się burz w sobotę i nieco chłodniejszej niedzieli.

0: Cudowny jest ten Teddy Swims. Klimat, energia i na 10 minut przed 19 to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. Z nami Paulina, która będzie walczyła o wejściówki w VIP na ING Silesia Beats. Paulina, czemu jesteś przerażona?
1: Jestem przerażona, iż gdyż boję się, pomylę się tytułem albo jakim wykonawcą, ja już nie wiem.
2: Paulina, spokojnie, będzie dobrze. My wysyłamy do ciebie dobrą energię. Nie obiecuję, że będziemy podpowiadać, ale chyba nie będziemy specjalnie wredni. Takie mam przeczucie, że
0: dzisiaj
2: dobra energia od nas płynie, więc mam nadzieję, że będziemy tutaj z Michałem solidarni i że wszystko się dobrze skończy.
0: Tak. Trzymamy za ciebie kciuki. Naprawdę szczerze. My zawsze chcemy, żeby słuchacze wygrywali, ale no cóż, zasady też są twarde. Zasada w ogóle była taka, że trzeba było najpierw napisać, co jest very important. Także Paulinko, opowiadaj, co jest very important.
1: No, ja napisałam, że, no, że dla mnie są najważniejsi przyjaciele w danym momencie, a w tym czasie mój syn krzyczy: mamo, very important są glizdy, glizdy, glizdy, glizdy bez rybu.
2: No, tak, bo twój syn jest zapalonym wędkarzem, także słuchaj, te glizdy, jest szansa, że dadzą ci wejściówki VIP na ING Silesia Beats. Takie rzeczy się jeszcze nie działy na świecie nigdzie.
0: W sensie glizdy za bilety? My jesteśmy glizdami jakby?
2: Nie, to są te glizdy za zgłoszenia. Już sobie nie bierz do siebie, ja cię proszę. Paulina, dla ciebie zadanie bojowe, rozpoznać cytaty. Dzisiaj to będą cytaty braci Kacperczyk, którzy występują na ING Silesia Beats, mają tam całą swoją scenę wręcz i zapraszają różnych gości. I to będą bracia Kacperczyk kontra bracia Golec. Kojarzysz braci Golec?
3: Kojarzymy.
2: No to super. No to mamy nadzieję, że pójdzie ci dobrze. Cytaty usłyszysz 3 i będziesz musiała rozpoznać, czy to bracia Kacperczyk, czy bracia Golec. I przynajmniej 2 razy musisz dobrze odpowiedzieć. Trzymamy za ciebie mocno kciuki. Jesteś gotowa usłyszeć pierwszy fragment?
1: Tak.
2: No to lećmy.
4: Na billboardzie baba w samych gaciach.
0: Czy to są bracia Kacperczyk? Czy to są bracia Golec? Ten cytat, który przed chwilą usłyszałaś, pochodził z piosenki których z nich?
1: Kacperczyk.
2: Sprawdźmy.
5: Na billboardzie baba w samych gaciach.
2: A mieliśmy nadzieję, że to jedno będzie trudne, no?
0: To miało być to najtrudniejsze, także to już jest dobra informacja dla ciebie, że jeżeli to zgadłaś, no to dalej będzie tylko prościej. Powiedz szczerze, zgadywałaś?
1: Zgadywałam.
2: Masz nosa, dziewczyno, masz nosa. No to jeden punkt jest na twoim koncie. Zawalczmy zatem o drugi, który da ci wejściówki VIP na ING Silesia Beats. Posłuchaj.
4: Ja nie jestem w ciemię bity, budowlankę znam i samemu burmistrzowi wstęgę przeciąć dam.
1: Golec Orkiestra.
0: Jakie pewne w ogóle.
2: Jakie
0: tutaj wejście
2: też, tak.
0: Na pełnej tak zwanej.
2: A jesteś pewna, że to nie bracia Kacperczyk?
1: Nie, bo Golca coś budowali.
5: Ja nie jestem w ciebie.
2: Tak jest, bracia Golec na antenie RMF Max, to też się nie zdarza często. I bracia Golec, no i te glizdy wcześniej, gwarantują ci bilety VIP na ING Silesia Beats.
0: Teraz już nie tylko glizdy są very important, ale i ty jesteś very important person, bo wejściówki VIP są twoje, więc ciesz się tak jak się cieszysz, bo ta twoja radość jest piękna. Zostawiamy cię z numerem Aloka Khalida, Dive Into Me. No i pytanie, czy ten wieczór może być jeszcze trochę piękniejszy?
2: Na pewno może. Już o to zadbamy jakoś.

0: takie duety, to my szalujemy i szanujemy. Tak, Alok i Khalid, to oni tuż przed 19 wbili się na antenę RMF Max. Piękne to było.
1: Szalujmy się. No.
0: Szalujmy się, kochani, tak jest.
1: Flash informacyjny i prognoza pogody z pełnym szalunkiem. Bądźcie z nami w RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mix Profeska.
7: Nikt nie gra lepiej.
6: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
8: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Odpaliliśmy

0: Okochaj niskie ceny.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
3: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Słuchajcie, RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Szybko sprawdźmy, co słychać w okolicy. Zapraszam na flash. W centrum Jasła rozpoczęły się prace związane z przebudową dwóch miejskich pasaży. Zmiany obejmą przejście łączące ulicę Bednarską i Korolewskiego oraz pasaż przy ulicy Kościuszki. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Zielone Jasło i ma poprawić zarówno estetykę przestrzeni publicznej, jak i komfort mieszkańców korzystających z tych miejsc na co dzień.
2: Jak informuje Urząd Miasta w Jaśle, pasaż pomiędzy ulicami Bednarską i Korolewskiego zyska nową aranżację zieleni. Przebudowany zostanie istniejący klomp przy zachowaniu rosnących tam drzew. Powstanie również nowy, podwyższony klomp wyposażony w siedziska. Posadzone zostaną kolejne drzewa, krzewy oraz trawy ozdobne. W przestrzeni pojawią się także nowe ławki, kosze na odpady oraz parking rowerowy.
1: A mówił o tym reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Sąd apelacyjny w Rzeszowie wydał prawomocny wyrok w sprawie brutalnego ataku, do którego doszło 2 lata temu w Świlcze. 40-letni Mateusz M. spędzi w więzieniu 6 lat za to, że podczas kłótni ugodził nożem w brzuch swojego znajomego, a potem uciekł pić alkohol z innym kolegą. Pokrzywdzony przeżył tylko dzięki błyskawicznej pomocy lekarzy. Obrońca napastnika próbował kuriozalnej linii obrony, twierdząc, że ofiara sama nadziała się na ostrze. Jednak sąd, biorąc pod uwagę dowody i bogatą kartotekę oskarżonego, nie miał żadnych wątpliwości. Wracamy do Krosna i tematu 26. balonowych mistrzostw świata, które już w drugiej połowie września zamienią nasze miasto w lotniczą stolicę globu. To ogromne wydarzenie. Pytanie więc, czy Krosno jest na nie odpowiednio przygotowane?
3: No myślę, że miasto jest przygotowane na takie imprezy. Mamy nowoczesny w tej chwili obiekt stadionowy, na którym możemy zorganizować otwarcie tych mistrzostw. Mamy lotnisko, na którym mogą odbywać się imprezy towarzyszące tym mistrzostwom.
1: Zapewniał prezydent Krosna Piotr Przydocki. Z kolei Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie przygotowała dla najmłodszych mieszkańców atrakcyjne półkolonie. W letnim programie znajdziemy masę bezpiecznych zabaw, kreatywnych zajęć i wycieczek, które idealnie zintegrują rówieśników w wolnym od szkoły czasie. O szczegóły wypytaliśmy koordynatorkę całego zamieszania.
4: W tym roku wychodzimy z ofertą półkolonii dla dzieciaków. Każdy turnus porusza inny temat. Są to tematy dedykowane dla dzieci, w szczególności jakieś sporty, aktywności fizyczne, zdrowie, kulinaria oraz jakieś kreatywne mamy przygotowane dla dzieciaków.
1: Mówiła Karina Kalisz z Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze szybkie, dobre wieści dla kierowców podróżujących między Krosnem a Rzeszowem. W Lutczy oficjalnie otwarto nowy most na Stobnicy i rozbudowany odcinek drogi wojewódzkiej numer 989. Most i kilometr trasy odsunięto od domów, budując przy okazji chodniki, ścieżkę rowerową oraz specjalne wały i śluzy chroniące okolice przed podtopieniami.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Noc upłynie nam pod znakiem dużego zachmurzenia, a na wschodnich krańcach regionu okresami popada deszcz. Termometry w Krośnie i okolicach pokażą minimalnie od 7 do 9 stopni przy słabym wietrze z północnego zachodu. Jutro w ciągu dnia słońce będzie walczyć z chmurami, z których od czasu do czasu przelotnie pokropi. Temperatura w Krośnie i na terenach podgórskich wyniesie maksymalnie od 15 do 17 stopni, a w głębi Podkarpacia dojdzie do maksymalnie 19 kresek. Kolejne dni to kontynuacja tej kapryśnej aury, a w sobotę możemy spodziewać się burz.
0: W tej chwili Max nadaje.
5: Niecałe 2 godziny dzielą nas od meczu otwarcia na mundialu.
6: Mniej niż pół godziny do otwarcia samego. Nie, znaczy to otwarcie już jest.
5: To ono już trwa.
6: My nie oglądamy. My robimy?
5: Co my robimy z życiem swoim, Natalia? Zaraz włączamy. Ale słuchajcie, ważna sprawa jest, bo teraz musicie napisać, komu pod nieobecność Polaków na mundialu kibicujecie i dlaczego. I my wywróżymy ze słuchaczy, kto ten mundial wygra.
6: No to dawajcie, piszcie na Messengerze RMF Max.

0: trakcie tego mundialu wszyscy będziemy Drakulami, będziemy po nocach siedzieć, leżeć i próbować oglądać to, co się będzie działo na drugim końcu świata. No taki nasz los.
1: Tak będzie. Ale jeżeli ktoś wam powiedział, że pierwszy mecz, mecz otwarcia o 21:00, okłamali was. Pierwszy mecz właśnie teraz w RMF Max to będzie mecz. Mecz między Norwegią a Brazylią. Dzień dobry, Mirosław i Damian z nami, czyli reprezentanci obu tych drużyn. Jesteście?
2: Oczywiście, jestem.
1: Damian?
3: Tak.
1: O, Damian,
0: dobra,
1: jest
0: mamy reprezentantów,
1: Damian.
0: Tak. Nie wiem, czy wiecie, ale oficjalnie reprezentujecie te narody, bo zapytaliśmy, komu kibicują słuchacze RMF Max. No i różne wiadomości, różne pytania padały, odpowiedzi również, no i tak wyszło.
1: Najbardziej przekonywujący kibice, którzy uzasadnili swoje odpowiedzi, zostali zaproszeni. Tutaj mamy finałową czwórkę i słuchajcie, zrobimy taki turniej pomiędzy słuchaczami RMF Max i z nich wyłonimy zwycięzcę mundialu i zobaczycie, tak, że to się sprawdzi.
0: Słuchajcie,
1: to się sprawdzi.
0: To nie chodzi o to, żeby ośmiornica wybierała, czy jakiś słoń. My wybierzemy teraz w RMF Max, kto wygra, kto będzie miał ten piękny puchar, trofeum i taki jest plan.
1: Pierwszy półfinał przed nami. Norwegia kontra Brazylia. Panowie, będziecie grali w kółko i krzyżyk, ale w głowie. Jako, że Norwegia jest niżej w rankingu FIFA, to Mirek będzie zaczynał. Musisz powiedzieć tam, prawy góra, lewy dół, gdzie zaczynasz swoje kółeczko?
2: Prawy góra.
1: Prawa góra, kółeczko.
0: Sama góra, okej. Okay.
1: Damian, gdzie dajesz krzyżyk?
3: Lewy dół.
1: Lewy dół. Mirek?
2: Prawy środek.
1: Mhm. Damian, gdzie dajesz krzyżyk?
3: Prawa góra.
1: Nie można, już jest zajęta.
3: A to... Lewy środek.
1: Na środek krzyżyk daje Damian, a Mirek?
2: Prawy dół oczywiście.
0: No i
1: drodzy państwo, spektakularne zwycięstwo Norwegii, gratulujemy! Norwegia przechodzi dalej, wikingowie zwyciężyli z Brazylią.
0: Słuchajcie, takie rzeczy, jakby nigdy nie widziałam tak szybkiego meczu piłki nożnej. Gratulujemy Norwegii, gratulujemy kibicom, to było piękne.
1: Za chwilę drugi półfinał. Zostańcie z nami, kochani. A reprezentanci Norwegii i Brazylii zgarniają gadżety RMF Max.

0: 19.20 RMF Max i Mundial RMF Max, który trwa.
1: Skrytka numeru.
2: Nie, rozłącz się, bo... O, właśnie.
0: Nie, no bo to się nie mogliśmy dodzwonić do jednego z uczestników, a tu pojedynek Hiszpanii z Francją przed nami, drodzy państwo. Trzeba będzie po prostu ten mecz przełożyć ze względu na warunki atmosferyczne.
2: Tak, ale znajdziemy odpowiednią murawę, na której będzie się dało rozegrać ten mecz. Odpowiednie kółko i krzyżyk zostanie rozłożone, także Hiszpanio, mam nadzieję, że odbierzesz wkrótce.
0: Hiszpanio, strzeż się, a wy możecie wciąż pisać, której drużynie na mundialu kibicujecie i którą chcecie reprezentować na mundialu RMF Max. Czekamy.
2: Są bardzo poważne rozgrywki, no.
0: Najpoważniejsze.
3: Max. Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Trzeba przyznać, że w tym numerze też słychać stadion i piłkarskie emocje. Trips zrobił coś na mundial, śpiewa dla niego Mikolas. Polecam wam Hard to be Humble.
6: Hope Bands Extra.
4: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
4: To ci zrobi dobry dzień.
12: Siemano rano.
4: Zabawa i dobry humor na start.
13: Wstawaj, nie udawaj.
4: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
15: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.

0: 19.30, najwyższa pora znów zerknąć na emocje mundialowe, bo to wszystko się zbliża wielkimi krokami.
1: A emocji już teraz jest dużo, a wszystko uporządkuje dla nas Krzysiek Chwaliński, mistrzowski flash sportowy. To już teraz w RMF Max. RMF
2: Max. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Przed nami ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata, które będą rozgrywane w USA, Kanadzie i w Meksyku. To będzie wielkie show wypełnione występami gwiazd. W meczu otwarcia o 21:00 Meksyk zmierzy się z RPA w Mexico City. Strefa kibiców wypełnia się fanami futbolu.
4: Dzisiaj w stolicy Meksyku, zdominowanym przez meksykańskich kibiców. W zasadzie nie widać kibiców z RPA. Meksykanie chcą zwycięstwa i są przekonani, że to będzie długi wieczór i długa noc w Meksyku.
3: A z Meksyku mówił Paweł Żuchowski. To będzie największy mundial w historii. 48 drużyn grać będzie na 16 stadionach. Będzie można obejrzeć w sumie 104 spotkania. Zespoły zostały podzielone na 12 grup, po 4 drużyny. Do rundy pucharowej według najnowszych zasad awansują po 2 najlepsze zespoły z każdej grupy oraz 8 najlepszych drużyn z trzecich miejsc. To szkoda tylko, że na tym mundialu nie zobaczymy biało-czerwonych.
0: No szkoda, 104 mecze to jest strasznie dużo, trzeba to sobie jakoś dozować, bo łatwo będzie przedawkować ten futbol, ale emocje, których nie mogę się już doczekać. Wspaniale, dobrze, że to się już dzisiaj zaczyna.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Dziś cały świat żyje startem mundialu, a my sobie robimy swój mundial RMF Max. I słuchacze kibicujący poszczególnym reprezentacjom reprezentują je tutaj na antenie, walcząc o tytuł Mistrza Świata.
1: No i jak to było? Norwegia wygrała z kim?
0: Z Brazylią.
1: Z Brazylią.
0: W finale.
1: Francja spotkała się z Hiszpanią, tylko że właśnie Hiszpania oddała walkowerem, więc za chwilę robimy finał. Norwegia, Francja na naszej antenie.
0: Epicki finał mundialu.
1: Max. Zostańcie blisko, żeby się przekonać, kto wygra.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej, już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Noc upłynie nam pod znakiem dużego zachmurzenia, a na wschodnich krańcach regionu okresami popada deszcz. Termometry w Krośnie i okolicach pokażą minimalnie od 7 do 9 stopni przy słabym wietrze z północnego zachodu. Jutro w ciągu dnia słońce będzie walczyć z chmurami, z których od czasu do czasu przelotnie pokropi. Temperatura w Krośnie i na terenach podgórskich wyniesie maksymalnie od 15 do 17 stopni, a w głębi Podkarpacia dojdzie do maksymalnie 19 kresek. Kolejne dni to kontynuacja tej kapryśnej aury, a w sobotę możemy spodziewać się burz.

0: Słuchajcie, siedzimy sobie w studiu RMF Max i oglądamy pierwszą z trzech ceremonię otwarcia Mundialu 2026, ale jako, że RMF Max musi być wszędzie pierwszy, to my sobie chcemy rozegrać finał. Za nami dwa półfinały. No i takim to sposobem Michał, reprezentant Francji, spotyka się w tym momencie z Mirkiem, reprezentantem Norwegii. No i zobaczymy, kto wygra ten mecz.
1: Drużyny na boisku, tak? Mirku, obecny?
2: Jestem.
1: I Filip z Michałem, bo tutaj jest dwuosobowa drużyna, tata i syn, reprezentanci Francji. Dzień dobry.
2: Jesteśmy.
1: Czeka nas mordercza rozgrywka w kółko i krzyżyk o Mistrzostwo Świata RMF Max. Jako, że... Kurczę, no bo tu musimy zdecydować teraz, kto zacznie. To są bardzo istotne rzeczy.
0: Francja wygrała walkowerem, więc ja proponuję, że skoro oni jeszcze nie zdążyli wybiec na boisko, to niech wybiegną jako pierwsi.
1: Wspaniała inicjatywa. Francjo, zaczynaj. Gracie w związku z tym kółkiem. Gdzie stawiacie swoje kółko?
2: Środek.
1: Mirku,
0: mocna propozycja. Mhm.
1: Jak odpowiada Norwegia?
2: Lewy środek.
0: Lewy środek, okej.
1: Okay. Co na to Francja?
2: Prawa góra.
1: Jak odpowiada Norwegia?
2: Lewy dół.
1: Lewy dół?
2: Tak.
0: Robi się interesująco.
1: Kluczowy moment na połowie Francuzów.
2: Lewa góra.
1: Obrona w ostatniej chwili, drodzy państwo. Co na to Norwegia?
2: Górny środek.
1: Górny środek.
0: Aha.
1: Boże, jakie to są emocje.
0: A co na to Francja odpowiada?
2: I prawy dół.
1: I prawy...
0: Tak, widzisz co? Ty widzisz, co się wydarzyło? Mamy zwycięzców Mundialu RMF Max. To jest ten moment, kiedy możemy oficjalnie ogłosić. To jest fenomen socjologiczny, słuchajcie. Francja wygrywa Mundial.
1: Słuchajcie, pierwszy mecz Mundialu jeszcze nie został rozegrany, a my już wiemy, kto go wygra. Tylko w RMF Max takie rzeczy możecie...
0: Francja, gratulujemy.
1: Dzwonić do znajomych, mówić... że to już jest pozamiatane. Tu się już nic więcej nie wydarzy. Drodzy państwo, Francja, zwycięstwo Mundialu. Dziękujemy bardzo. Bob Sinclair i Kaiza w RMF Max, I Can't Wait. I za 9 minut 20.
0: Wow.

0: Mundial ma opóźnienie. Tam teraz gra Shakira. A u nas Shakira już była.
1: U nas już była Shakira, u nas już nawet finał mundialu był. Nie, tak zupełnie poważnie, to mecz otwarcia zaczyna się za godzinę, a obecnie trwa ceremonia otwarcia. Jeżeli ktoś lubi pooglądać również tę artystyczną stronę wielkiego turnieju, to zapraszamy, transmisja już trwa.
0: A dzieje się, jest ładnie, jest wzruszająco, także totalnie polecamy. Ale jednocześnie polecamy zostać blisko RMF Max, bo za chwilę Graba będzie miał dla was najlepszą dyszkę, a po drodze jeszcze sprawdzimy, gdzie imprezować, także w ogóle będzie super.
1: Dzięki za dziś. Michał Siwek,
0: Natalia Kawałek, pa!
2: 13 i 14 czerwca Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zamienia się w taneczną arenę podczas 15 Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Intermedium. Soliści, duety, zespoły, parkiet będzie płonąć. Jutro w Rzeszowie odbędzie się Polska Noc Kabaretowa. Mocarny skład, kabaret moralnego niepokoju, Smile Nowaki, kabaret skeczów męczących, Igor Kwiatkowski i Mariusz Kałamaga. A w niedzielę Czas na coś dla duszy. W Filharmonii Podkarpackiej wystąpi Grzegorz Turnał. Idealnie, żeby złapać oddech po kabaret szaleństwach. Weekend w Sanoku pod znakiem wielkiego żarcia Street Food Polska Festival. Wracam na chwilę do kabaretu. 13 czerwca w Jasielskim Domu Kultury kabaret Smile. Na pocieszenie tych, którzy nie dotrą do Rzeszowa. W kinach Steven Spielberg z nowym filmem Dzień Objawienia. Według pierwszych ocen zarówno krytyków, jak i szarych widzów film jest wybitny, dający mocno do myślenia. I to jest ten typ kina, do którego będzie się wracać. 17 Krosno zaczyna swoje święto. Więcej szczegółów jutro.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
7: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Trwa ceremonia otwarcia 23. Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W Meksyku na słynnym Estadio Azteca wielkie show potrwa aż do meczu otwarcia między Meksykiem i RPA. To pierwsze starcie. Rozpocznie się o 21. Pozostałe dwie ceremonie odbędą się przed pierwszymi meczami pozostałych krajów gospodarzy, czyli Kanady i Stanów Zjednoczonych. Pod wieloma względami będzie to rekordowy mecz.
2: 48 reprezentacji, 104 mecze, 16 stadionów i aż 3 kraje gospodarze. Nigdy wcześniej mundial nie był organizowany na tak ogromną skalę.
1: W Meksyku jest Paweł Żuchowski, a my przypomnijmy, że tytułu mistrzowskiego będzie bronić Argentyna.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Spokojnie, jeśli chodzi o mundial, jeszcze nie było pierwszego gola, jeszcze nie grają, za to my już pogramy najlepsze kawałki przed wakacjami. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max. Dużo ciekawych nowości, muzyczne premiery. No i od razu nowość na miejscu 10 to DJ Hurzel, który właśnie tak zaczyna lato i wakacje. Gościnnie Ultra na T w numerze Moving to the Sun.
4: RMF Max 10, numer 10.

0: Lubi house, lubi trance, świetnie miesza, dobrze tańczy i jest na liście Hot Bands. Premiera tego tygodnia. John Sabit i Julia Church czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl dla Shades of Blue. Jeden z najlepszych, moim zdaniem, kawałków od Johna przez ostatnie tygodnie. Może jutro już w zestawieniu. John Sabit wkrótce w Polsce na imprezie Estate of Trance Armina van Burena. A u nas na 9 przy czwartku dobre bity od Gibbsa, jego win.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. 9.

śpiewaj. Dziękuję za wasze głosy w Polsce. No i mamy debiut w tym tygodniu. Miejsce 8, jej Drop Dead. Mam też dla was nowość od Meduzy. Chłopaki wracają. Po wielu sukcesach proponują nam numer Zrani. Do tego tańczymy w tym tygodniu. Silence. Też czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.

0: Save My Love, Kygo, kończy dzień na miejscu 7 listy Hobbent. On też będzie oglądał mundial, no bo przecież reprezentacja jego kraju, Norwegia, gra na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Pierwszy mecz z Irakiem w najbliższą środę, a później w drodze do wyjścia z grupy ewentualnie jeszcze Francja i Senegal. Na pewno nie będzie łatwo. Mundial startuje dzisiaj wieczorem, a my startujemy do szóstki za chwilę na tej pozycji. Holendrzy, Anata, Słoneczne Hausy w numerze Talk to You.
1: Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
7: Dla ciebie 500 zł.
8: Dziękuję w takim razie.
6: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
16: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
17: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
18: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
19: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
20: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
21: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
23: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
24: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
25: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: zakończyć karierę, ale chyba szybko im się znudziło i bardzo dobrze, robią imprezę tutaj jeszcze Eli Oaks w numerze Echo, czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl, a my otwieramy pierwszą piątkę, najlepsze kawałki na czwartek, za chwilę Dub Dogs w klubowym How Does It Feel, ale pierwszą piątkę otwiera Bledka, dwa dni.
1: RMF Max 5, numer 5.

Mamy kciuki na mundialu, jak nie za Brazylię, no to może za Niemcy, tak jak Robin Schulz, jako Niemiec, na pewno będzie kibicować. Jego nowość przed chwilą w RMF Max, Better Times, rzeczywiście przypomina trochę pewien hicior, który lata temu pokazał David Guetta. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands, idzie mu coraz lepiej, może wróci na miejsce pierwsze, bo już tam był, to Alok i jego Dive Into Me.

Alabama, amerykański stan, który może warto odwiedzić. Alabama ten to numer, który czeka na wasze głosy. W tym tygodniu na liście Hot Bands amerykański DJ Moonlight i Fordo. Alabama ten czeka pod rmfmax.pl. Komu się wkręciło, kto głosuje na hop? Na miejscu trzecim dzisiaj Alok i Khalid, Dive Into Me. Dwójka należała do Dawida. Dawida Podsiadło oczywiście, jego sezon. A kto jest najlepszy? I tutaj niespodzianka, historia się powtarza. Po latach, po sukcesie w internecie Justin Bieber i Nicki Minaj wracają na miejsce pierwsze. Beauty and the Beat tworzy historię i mamy nową jedynkę. RMF Max. One. Numer jeden.

0: Polish Believers, możecie świętować. Justin Bieber i Nicki Minaj wracają na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Ciekawe, jak będzie jutro. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami, z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: 13 i 14 czerwca Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zamienia się w taneczną arenę podczas 15 Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Intermedium. Soliści, duety, zespoły. Parkiet będzie płonąć. Jutro w Rzeszowie odbędzie się Polska Noc Kabaretowa. Mocarny skład, kabaret moralnego niepokoju, Smile Nowaki, kabaret skeczów męczących, Igor Kwiatkowski i Mariusz Kałamaga. A w niedzielę czas na coś dla duszy. W Filharmonii Podkarpackiej wystąpi Grzegorz Turnał. Idealnie, żeby złapać oddech po kabaret szaleństwach. Weekend w Sanoku pod znakiem wielkiego żarcia Street Food Polska Festival. Wracam na chwilę do kabaretu. 13 czerwca w Jasielskim Domu Kultury kabaret Smile. Na pocieszenie tych, którzy nie dotrą do Rzeszowa. W kinach Steven Spielberg z nowym filmem Dzień Objawienia. Według pierwszych ocen zarówno krytyków, jak i szarych widzów film jest wybitny, dający mocno do myślenia. I to jest ten typ kina, do którego będzie się wracać. 17 Krosno zaczyna swoje święto. Więcej szczegółów jutro.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wake up! Nadajemy się od rana.
1: To ci zrobi dobry dzień.
2: Siemano rano.
1: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
12: Mocne hity.
1: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: I po reklamie.

0: Krzysiek Kwaliński, zapraszam na mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Rozpoczyna się mecz Meksyk-RPA. To pierwsze spotkanie piłkarskiego mundialu 2026. Kibice gospodarzy mają nadzieję, że ich drużyna zrzuci klątwę czwartego meczu. Meksyk na kolejnych mistrzostwach regularnie wychodził z grupy, ale odpadał w 1/8 finału.
1: Stało się to narodową piłkarską obsesją i źródłem żartów, frustracji oraz poczucia niespełnionych ambicji. Dlatego kibice nie mówią o niczym innym, tylko o powstrzymaniu klątwy. Słyszymy wiele optymistycznych prognoz, że Meksyk dotrze do półfinału, że pójdzie dalej. Przywozimy dobrą energię, nadchodzą dobre rzeczy i musimy wspierać Meksyk, powiedział kibic z Tijuany.
0: Paweł Żuchowski spotkanie będzie oglądać w Meksyku, a my przypomnijmy, tytuł będzie bronić Argentyna.

Sorry Papi, tak będzie brzmieć się tegoroczne lato. Topik i Becky G. Nasza nowość jeszcze z listy Hobbence. Przemek Grabowski, witajcie po 21. No i wystartował mundial. Czy zrobiło się jakoś tak spokojniej na ulicach? Nie wiem, trzeba by to sprawdzić. W nocy na pewno nie pośpimy, bo większość najciekawszych spotkań będzie odbywać się późnym wieczorem albo po prostu w środku nocy, albo bardzo wcześnie rano, tak przy wschodzie słońca. Rej raczej się tym nie przejmuje. Piłka nożna to nie jest jej domena, za to mikrofon oczywiście tak. Rej, where is my husband?

Bardzo chciała śpiewać, ale nie wiedziała jak zacząć. No to występowała jako kelnerka w Los Angeles. No i w końcu nagrała swój pierwszy singiel Ava Max, przed chwilą jej Salt. Mam dla was nowość, którą polecam w RMF Max. Już tak powoli na wakacje. To Fukaj i Liwka, chyba znacie, kojarzycie i lubicie. W projekcie Enklawa jest tutaj dużo energii. Polecam wieczorowo. Fukaj, Liwka i Enklawa. Chcę więcej.

0: Thomas Gray, jego taneczna energia, czyli Rumors. Mamy czwartkowy wieczór. Kto myśli już o niedzieli, no to może w niedzielę na obiad ponownie rosół, bo to się okazuje, że polski rosół, nie wiem czy słyszeliście, może trafić na listę UNESCO albo UNESCO, jak wolicie. Potraw takich, wiecie, wyjątkowych, o których świat zawsze musi pamiętać. Wiadomo, nasz polski rosół zawsze najlepszy. Aż zrobiłem się głodny i nie mogę już się doczekać, kiedy będzie niedziela i będzie rosołek.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mix Profeska.
10: Nikt nie gra lepiej.
9: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
11: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa. Please just rewind, let me shake it to the max.

Pierwszy raz Damiano Dawid. No i dzisiaj jest ten pierwszy raz. Pierwsza osiemnastka, nie ostatnia, naszej słuchaczki Angeliki. Wszystkiego najlepszego. Zostawiajcie życzenia dla przyjaciół, dla najbliższych na rmfmax.pl. Angelika ma dzisiaj swoje urodziny na maksa. Wyjątkowe, droga Angelo. Z okazji wejścia w dorosłość twoje psie psiułki, przyjaciółki życzą odwagi do spełniania marzeń. No i niezapomnianych przygód w najbliższe wakacje. I ludzi, którzy zawsze będą przy tobie, tak jak twoje dziewczyny z klasy. Wszystkiego dobrego i dla Angeli, dla przyjaciółek na świętowanie Roxy White, chciałam ciebie więcej.

jak on się cieszył, kiedy trafił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Andy Dust i Zakaria. A teraz duet, który też szybko pojawił się na szczycie zestawienia i mogą tam wrócić. To duet, którego nikt się nie spodziewał, chociaż robili sobie często zdjęcia wspólnie. Martin Garrix i Ed Sheeran mijali się na największych scenach, ale w końcu spotkali się właśnie przy tym numerze. To się jednak wydarzyło. I leci teraz w RMF Max. Repeat it.

0: Ja wiem, że jak ktoś nie jest fanem, to ich pseudonimy mogą brzmieć trochę egzotycznie. Gibbs, Kukon i Jonathan, ale jeżeli ktoś jest fanem, to na pewno ma tutaj swojego faworyta spośród tych trzech. No właśnie, kto wypada tutaj najlepiej? Czekam na wasze komentarze, głosując na liście Hobby and rmfmax.pl po 22 kawałek, który też ma szansę na jedynkę w tym tygodniu. Od braci z Brazylii Dub Dogs wracają w numerze How Does It Feel?
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy. Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
2: Dla ciebie 500 zł.
3: Dziękuję w takim razie.
1: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
16: I po reklamie.

Dogs odświeżają stare sample w klubowym bicie How Does It Feel? Przemek Grabowski, witajcie po 22. To jest czas wielu biwaków, tak przed końcem roku szkolnego. Często jeździ się na biwaki, no to ja trzymam kciuki za pogodę na biwaku, żeby nie tylko padało dla wszystkich na biwaku z RMF Max o tej porze. Kongs i Galaxy, no po 22 na biwaku to oczywiście, że jeszcze się nie śpi. No gdzie, no jak?

Fireball, Pitbull i John Ryan. Pitbull robi imprezy w Europie. Będzie w Warszawie. Kto się wybiera? Ale będzie też w Londynie wakacyjnie. No i chce pobić rekord Guinnessa łysych fanów Pitbulla w Hyde Parku, 10 lipca. Każdy może się zgłosić, a nawet Pitbull szuka wolontariuszy, którzy mogliby pomóc w pobiciu tego rekordu Guinnessa. Myślę, że się uda. Teraz również rekordowy DJ Marshmello. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Where we go?

Dopóki się nie znudzisz, Miu Izalia, jeden z największych polskich hiciorów ostatnich miesięcy. I myślę, że chyba rozpoznalibyście od razu po pierwszej nutce, jak jest. A kto czuje się muzycznym mistrzem, no to zapraszam, bo mamy nowe, także ciekawe muzyczne quizy na rmfmax.pl. Kto rozpozna wszystkie kawałki w naszym quizie po pierwszej nutce, kto będzie najlepszy? Sprawdzimy to dzisiaj wieczorem.

Kasperczyk i Vito Bambino, teraz hicior mundialowy. Będziemy tego słuchać wieczorami w trakcie mundialu i tak dzisiaj się zastanawiałem, no jak to jest, jak to możliwe, że na przykład drużyna Iraku jest na mundialu, a Polaków tam nie ma. No nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało, może następnym razem. Teraz właśnie ta mundialowa piosenka śpiewa Shakira, jest tutaj także Burna Boy, a wszystko produkuje sam Ed Sheeran, naprawdę really. Daj, daj.

Dziwna i Bestia po latach wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Tak, to oficjalnie jedynka dzisiaj. Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer wraca na szczyt. Wszystko po sukcesie w internecie i oczywiście po festiwalowych występach Justina Biebera na festiwalu Coachella. Justin pokazał, że można zrobić show, grając piosenki z YouTube'a. Można. Mamy 2026. Liczą się kreatywne pomysły. Teraz modelki. Może to one wrócą w weekend na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Lubię cię jak lato.

0: Czy znacie takiego holenderskiego wariata pod pseudonimem Fatima Yamaha? No brzmi egzotycznie, prawda? Bo to przeróbka What a Girl to Do właśnie tego Holendra Fatima Yamaha. To inspiracja dla Aloka w numerze Dive Into Me. Może jutro będzie ponownie jedynka na liście Hot Bands. A ja wracam z kolejnymi nowościami wieczorowo. Jest to nowy Teddy Swims. Świetnie śpiewa w numerze Mr. Know It All. To przed wami.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepszy.

0: Ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.

gości w RMF Max. Mr. Know-it-all ma głos, który kruszy beton, to Teddy Swims i rozwiązano zagadkę, dlaczego Teddy Swims. Swims, bo to skrót od Someone Who Isn't Me Sometimes, czyli pierwsze litery S, W i M, S. No i Swims. Jesteśmy mądrzejsi. Proszę bardzo, nie ma za co. Za chwilę pauza w słonecznym, house'owym Magnetic, teraz Ed Sheeran wieczorowo.

TikTok on the clock to Kesha. Mam dla was nowość. Wraca DJ Yearbox, który swój pseudonim wziął od pudełka. No dlatego Yearbox, box jak pudełko, to było pudełko pełne kaset znalezione na strychu dziadka. Jest taka legenda, że to właśnie tam odkrył swoją miłość do muzyki elektronicznej, no bo dziadek nagrywał hiciory Italo Disco, Jean-Michel Jarre, wiecie, takie klimaty. No i zakochał się w takich produkcjach. Yearbox wraca, mam dla was nowość, Babylon.

Cały czas Oskar Cyms wieczorowo w RMF Max. No i leci czas i żeby zleciało szybko do premiery kolejnych odcinków Rancha. Ja wiem, że wszyscy oglądają, tylko nie wszyscy się czasami przyznają. Ja też nie mogę się doczekać w gruncie rzeczy. No i wiadomo, że już się tam wszystko kręci. Halo, halo, czy są z nami fani serialu Rancho? Kto czeka na premierę? No to wyczekując posłuchamy kolejnego klubowego bitu. Anima już niedługo w Polsce i teraz wieczorowo w RMF Max jego Beautiful.

Tańczę, to Klaudia Sadownik, wieczorowa w RMF Max. No i będziemy tańczyć, gdzie? W Malborku. Kiedy? W sobotę. Dlaczego? No bo przecież w sobotę w Malborku, kolejny przystanek naszego lata na maksa. Wjeżdżamy tam z naszą radiową sceną, z gwiazdami. Będzie nasza radiowa ekipa, będą relacje także na Instagramie. Zdjęcia z ostatnich imprez sprawdzicie na Insta, ale także na rmfmax.pl. No i w Malborku na naszej scenie na żywo Wilki, Mortalcio, ale także Ola Bieniasz z RMF Max, która zagra specjalny DJ set z największymi hiciorami z RMF Max. Wszyscy jesteście zaproszeni. Widzimy się w Malborku w sobotę.

Chłód to Asia Tomasik w RMF Max. No właśnie, czy w wakacje czeka nas przede wszystkim chłód? Sprawdziłem prognozę długoterminową. Dzisiaj wieczorem i w nocy w wielu miejscach rzeczywiście chłodniej, ale po weekendzie idą zmiany, będzie cieplej, w wakacje jeszcze będzie upalnie, jeszcze będzie słońce, jeszcze będziemy mieli dość, jeszcze będziemy czekać na śnieg. A może ktoś już czeka. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Przona.

0: Max.
1: RMF Max Krosno.
2: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: bardzo mi przykro, śpiewał Dominik Czusz. No i mi też bardzo przykro, że trzeba kończyć. Jak lecą fajne kawałki, to czas zawsze leci trochę za szybko. Ale słyszymy się jutro, weekendowo-wieczorowo. Najlepszy dzień na wyjście z ekipą albo na domówkę. Zapraszam was piątkowo, 20. Nasz czas, wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, nowości i premiery. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: I po reklamie.